0: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 12.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: sypiasz? No powiedz, w nocy dobrze sypiasz?
1: Niedobrze, niedobrze.
0: To pewnie w barach często bywasz. No powiedz, w barach często bywasz?
1: Wieczorem, wieczorem.
0: Czy chciałbyś jeszcze porozmawiać? Czy chciałbyś o tym porozmawiać?
1: Niestety, niestety.
0: Zgadnij, ja się należę.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Minęła 4:10.

wstęp. Mam dostęp do nowości ze świata. Mam modną kurteczkę, rozmowy o interesach z aktorkami, z modelkami. Pierwsza klasa. Pierwsza klasa. A jestem VIP-em, ważny jestem, a salonowym typem. Każdym gestem, ja idę tędy, którędy idą trendy. Jestem wciągnięty, tym pochłonięty. Uwielbiam chodzić na ekskluzywne spędy. Trochę napięty, trochę nadęty. Jakby z krochmalu, trochę wyjęty. Obładowany plakietkami, wejściówkami. Zajęty wszelkiego rodzaju gadkami. Piję alkohol z takimi samymi jak ja typami. A za ich plecami nazywam ich baranami. Wyszło z worka szydło, my jesteśmy

0: macie mi pochlebiać. Wiesz, jestem VIP-em. Mam to wypisane na plakietce, wiesz. Darmowe drinki, ekskluzywne minki, dziewczynki z wyższej półki, wiesz. Co chcesz? Co się pytasz? Ja cię nie słyszę teraz. Trudno jest mi się do ciebie zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
1: Pablo Houdini
0: przy mikrofonie. Warszawka płonie. Warszawka płonie. F.I.Z.
1: Pablo Houdini
0: przy

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

Brothers Lab.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne.

spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

Dip trap, let that taser.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

tears, it felt like rain.

0: Radio Praga.
1: Minęła 6:26.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

ty szalaj koryś! Zaczekaj, niech to przyjdą chłopcy z mokrej! Przyjdą obojętnie, blisko bez ochęcie! Siądą

twoją możemy na twerzyć. I zakołysze knajpa się jak ogry. Po co też ma do Kaśki frajer i księżyc? To nasza Kaśka, Kaśka chłopców z mokrej.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
2: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
1: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca. A w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
2: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
1: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
2: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
1: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
2: Wspominał pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
1: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
2: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
1: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
2: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
1: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą, a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

0: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
3: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych i to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40 do 45%.
4: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru, z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnice w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: I w farmacji, począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki, nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki, czyli przeciwciała, są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, dosyć odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesów w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
2: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości na cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
2: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
2: Właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym Pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie tam 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
2: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów

Możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę Parlament opowiedział się za po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla Parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe, a więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. To absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Garwolińska, Glaubicz-Garwolińska konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych 5 osób, które zaczynały public relation w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
2: A właśnie, to było bardziej PR czy bardziej reklama?
1: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zabrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku, 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka, 20 lat później, produkowane przez Quatrelatę Kajtka Kowalskiego, są. Ja o tym też piszę w tej książce.
2: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
1: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka, trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdyby w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, zczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
2: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
1: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny. Posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. Naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying w wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbing, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili. To miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy. To jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
2: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
1: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Apel pojawił się w momencie, kiedy Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd, w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To, żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy dobitnie uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa. Tak? My ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat, tworzyłem ten wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna i ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. My problemy związane z nikotyną mają taki tutaj takie podejście widzimy wokół nich, żeby robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
0: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny, tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy niż demograficzny i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się około 10 nowych wyrobów. Naprawdę na tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi obolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może spowodować, że samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moda na zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to

0: Radio Praga.
1: Z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy, no, zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz no, trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego, odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania. I tak samo no, różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być wydawana na zdrowie. I to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne, powinny powstać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są passé i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie. Natomiast takie systemowe rozwiązania, no wydaje mi się, że już troszkę są, ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że mogę przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wielu moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład no nie możemy karać kogoś za to palenie, no bo skoro to jest dostępne w handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież, dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach, więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy niż demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym, ja to mówię w każdym wywiadzie. Żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować. My po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył. I nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
2: Mm-hmm. Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
1: No, tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no, w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
2: Mhm. Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
1: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później się rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem i ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
2: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
1: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce no i te braki są uzupełniane i właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no, można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy.

살린 녀석이 없나.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego, więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne i taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
2: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
1: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego. Więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak i mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
2: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
1: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No, z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowo uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, na przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
2: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
1: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, jest to ziemia rolna, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądol Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca jak na przykład Puszcza Amazońska czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść w zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, lądol Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury. Bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądu Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądolód Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości geograficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co byłoby problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może czekać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to stan stepowy. Więc tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja biologicznej zmarzliny, które mogą wręcz zdestabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
2: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
1: Dwutlenek węgla nie jest jednym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest drugie po dwutlenku węgla największe źródło i to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie przeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Dzień dobry, Monika Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.
4: Czy widoczny jest wzrost zainteresowania medialnego zawodami AI i jakie są?
3: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek. Na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. To pokazuje, że coraz większy potencjał mają na rynku pracy wobec rozwiązań sztucznej inteligencji osoby z kompetencjami miękkimi, które pomogą nam te technologie wdrażać w naszych organizacjach i komunikować skutecznie pracownikom. Tak, w ostatnim czasie z takiego obrazu medialnego straszenia nas brakiem zadań, eliminacją pracowników na rynku pracy w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, przeszliśmy do informowania i komunikacji na temat zawodów potrzebnych do tego, by obsłużyć tą sztuczną inteligencję w naszych organizacjach. Wyłaniają się na pierwsze miejsca ekspert do spraw AI, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, specjalista do spraw AI, AI inżynier, prompt inżynier, ale proszę zauważyć, że właśnie ekspert i specjalista to są te zawody, które mamy na pozycjach topowych. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. Bardzo ważne, w zasadzie istotny punkt jest bezpieczeństwo stosowania sztucznej inteligencji w organizacjach i to, żeby generatywne treści nie wymknęły nam się spod kontroli. To też pokazuje, dlaczego zawody takie jak ekspert czy specjalista do spraw AI i zapotrzebowanie na tego typu ludzi cały czas rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, bo to jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która staje się kompetencją horyzontalną, przestaje być jakąś taką jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie.
4: Czy emocje budzi też rekrutacja i zarobki w tych zawodach?
3: Tak, a to bardzo ciekawe, ponieważ z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków. W co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie tylko może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych, jeśli zwiększymy swoje kompetencje o możliwość pracy czy znajomość sztucznej inteligencji. Rekrutacja dotycząca zawodów związanych z AI oczywiście budzi duże emocje, ponieważ media komunikują o bardzo dużych pieniądzach, jakie można zarobić na stanowiskach związanych z obsługą AI i generatywnych treści. Są to zarobki rzędu 30-45 tysięcy, więc to powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o przebranżowieniu, o zwiększaniu swoich kwalifikacji i kompetencji na tym rynku.
4: A możemy to...
3: Tak widzimy przez pryzmat mediów, że rośnie temperatura wokół tematu rekrutacji związanej z zawodami do obsługi sztucznej inteligencji. Widać to chociażby przez to, że co 13 materiał poświęcony zawodom AI już w samym tytule komunikuje o zarobkach, wysokich zarobkach. Także to powoduje, że zawód ten zostaje uznany przez osoby poszukujące pracy za bardzo atrakcyjne. No i każdy próbuje...

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
3: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni?
2: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni? I tak, i nie, z jednej strony nie, bo to są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponadprzeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko, ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
3: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
2: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
3: Czy obserwujemy gdzieś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
2: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość. No bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc to sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
3: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne, psychologiczne?
2: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli nie trzeba już się znać

0: Na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było. Nigdy.
1: Jak w dzisiejszych, niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
0: No dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
1: A też jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, no bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
0: Renat, pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką... Może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów. Recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
1: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
2: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie, i to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku, kolejne 8 tysięcy jest zamówionych, także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów, i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
1: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
2: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby to zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
1: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
2: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
1: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
2: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
1: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
2: Jak poradzić sobie z bezsennością?
1: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak do, troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
2: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
1: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Soczewka, OVH Cloud, VP Sales Central Eastern Europe. W odniesieniu do gigafabryk AI kluczem jest to i pytanie, dlaczego jeszcze tych gigafabryk nie mamy? To jest coś, o czym my powinniśmy jako Europa, jako Polska myśleć już dużo wcześniej. Bardzo w ogóle się cieszę, że ten wątek wrócił i odchodzimy od fascynacji modelami i software'em, a skupiamy się na czymś bardziej fundamentalnym jak infrastruktura. Tak naprawdę teraz AI to jest GPU, to są ludzie, to są algorytmy, to jest prąd, to jest tak naprawdę nowa infrastruktura krytyczna naszego państwa. Jeżeli nie zainwestujemy w fabryki gigafabryki AI, nie będziemy w stanie budować własnej suwerenności cyfrowej. Będziemy budować to na trochę takich wynajętych fundamentach cyfryzacji. Ryzykiem nie jest brak innowacji. Ryzykiem jest tak naprawdę monopol na zasoby, które nam tą innowację mogą ograniczyć. W ogóle rozmowa o gigafabrykach AI to jest mocno odejście od technologii, od tego, czy my mówimy, że to jest serwerownia, budynek i gdzie. To jest rozmowa o tym, czy my jako gospodarka, czy jako Europa będziemy w stanie budować cyfrową, nową ekonomię, a nie będziemy stać w kolejce po resztki mocy obliczeniowej od światowych, globalnych monopolistów.
2: A na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie własnych gigafabryki i ile czasu może nam to zająć?
1: Jeżeli chodzi o budowanie gigafabryk, na jakim etapie jesteśmy? Na dość wczesnym. Oczywiście z naszej perspektywy powinno to znacznie przyspieszyć, powinniśmy być jeszcze dalej, ale w ogóle bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, że jest o tym dyskusja, że już pojawiały się pierwsze konsorcja, że są wytypowane lokalizacje, że ten kierunek idzie do przodu i Unia Europejska bardzo to wspiera.
2: A jakie jest zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i czy ono będzie dalej rosło?
1: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc obliczeniową, tak naprawdę ono rośnie z miesiąca na miesiąc, ono rośnie z roku na rok. Teraz nie ma górnej granicy. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie jest wyzwaniem generowanie potrzeb i zapotrzebowania na tą moc. Większym wyzwaniem i większym ryzykiem jest to, że za chwilę nie będziemy mieli jak tej mocy udostępnić, jak tą moc udostępnić użytkownikom czy firmom, no bo mamy ograniczenia infrastrukturalne, mamy monopol, a tak naprawdę oligopol na infrastrukturę. Na ten moment 75% mocy superkomputerów AI jest nadzorowane i zarządzane przez USA. 65% światowego GPU, czyli procesorów, które są potrzebne do AI-a, zarządzane są przez NVIDIA. NVIDIA jest tutaj monopolistą. Jak mamy tutaj budować naszą tarczę antyinflacyjną, jeżeli coś się zmieni? Jedną decyzją polityczną lub zaburzeniem łańcucha dostaw jesteśmy w stanie wyeliminować innowacyjność dla firm, nawet dla krajów, a nawet dla całej Europy.
2: Czy rośnie zainteresowanie właśnie usługami chmurowymi i tak właściwie co się dzieje na rynku dostępnych pamięci, dostępnych dysków?
1: Jeżeli chodzi o dostępność i wzrost zapotrzebowania na chmurę, widzimy ogromny wzrost zapotrzebowania na chmurę zarówno publiczną, zarówno na chmurę prywatną, jak i na chmurę specjalistyczną, którą mamy w ofercie, taką jak Secnam Cloud, która jest dedykowana dla konkretnych obszarów biznesu czy gospodarki, które są bardzo sovereignty sensitive. Więc tak, z naszej perspektywy ta chmura bardzo rośnie, znacznie szybciej rośnie niż inne elementy, inne produkty czy usługi z naszego portfolio. Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, która tą chmurę tworzy, niestety, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ten łańcuch dostaw jest bardzo mocno zaburzony. Ten brak wpływu na ceny chipsetu, bo to jest niestety poza Europą, powoduje, że chmura często jest odpowiedzią dokładnie na to, czego na rynku nie ma. Nie ma serwerów, bo nie ma chipów, nie ma chipsetów, nie ma pamięci. Jedynie chmura tak naprawdę teraz jest pewną odpowiedzią na to, co się dzieje, na to, że możemy tą miejsce do przechowywania danych, czy tą moc obliczeniową kupić.
2: Właśnie, biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o pamięci, ceny pamięci, czy to też nie może spowodować to, że one tak wzrosły i może też spowodować wzrost na przykład cen usług chmurowych?
1: Czy obecna sytuacja rynkowa wpłynie na ceny usług? Niestety wpłynie. Z naszej perspektywy OVH Cloud staramy się, żeby ten wpływ był jak najbardziej znikomy, gdyż no, my zarządzamy bardzo dużą częścią naszego łańcucha dostaw. Taki pionowy łańcuch dostaw u nas jest łańcuch supply chain. Mamy w swoim posiadaniu, aczkolwiek nawet i na nas, na taką organizację, która jest na to przygotowana i zabezpieczona, niestety ma to wpływ, a z drugiej strony ma to pewien wpływ na finalne ceny, które oferujemy na rynku.
2: A czym jest spowodowany właśnie ten, tak jakbyśmy mogli też wyjaśnić naszym widzom, ta obecna sytuacja i że te pamięci, ceny pamięci szybują bardzo wysoko i są ciężko dostępne?
1: Z czego wynika wzrost cen pamięci i to, że one są mało dostępne i bardzo drogie? Z tego, że mamy pewien oligopol na rynku, a tak naprawdę w pewnych obszarach nawet monopol. Firmy same decydują, co chcą produkować i w jakiej ilości. W obecnej sytuacji producenci tego typu pamięci i chipów zdecydowali się na przerzucenie produkcji na rzeczy bardziej dla nich marżowe, co z perspektywy rynku spowodowało, że rzeczy, które najbardziej są potrzebne, no, stały się mniej dostępne, a są dostępne rzeczy, które z perspektywy takiego producenta są rzeczami wysokomarżowymi.
2: Czy ta sytuacja może się zmienić w najbliższym czasie? Ja myślę o takiej perspektywie pół rok, czy...
1: Czy sytuacja może się zmienić w skali najbliższego czasu? Tak, i mamy dwa scenariusze. Może być jeszcze gorzej, może być jeszcze mniejsza dostępność tych elementów, mogą być ceny jeszcze wyższe. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wcale nam w tym nie pomaga. Z drugiej strony, jeżeli Europa zacznie szybko reagować i zaczniemy dbać o tą technologię, o ten łańcuch dostaw, o którym rozmawiamy, jesteśmy w stanie budować sobie jako Europa pewną suwerenność w tym obszarze i technologicznym, bo mamy jako Europa na to potencjał. Są firmy, które już tak naprawdę są bardzo zaawansowane w tych technologiach, wymaga tylko odrobiny pracy, żeby to dalej się rozwinęło.

I said, I never fly coach, never save a roach.

Dottie Dottie.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
1: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
2: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
1: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności.
2: I jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
1: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić, co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali.

0: Radio Praga.
1: Na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. I znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Akwila.
4: Jaka jest obecnie rola organizacji konsumenckich i biznesów nadawania kierunku zmian systemu ochrony konsumentów?
3: Rola organizacji konsumenckiej, a także biznesu w nadawaniu kierunków polityki jest bardzo istotna z tego względu, że każdy z tych podmiotów ma pewną perspektywę. Spotyka się z konsumentem w bardzo różnych kontekstach. Biznes spotyka się z konsumentem w relacji umownej i też widzi, jakiego rodzaju problemy spotykają konsumenta, jakie trudności ma konsument. Z drugiej strony organizacja konsumencka, która wspiera konsumenta, również może z innej strony dostrzega te dylematy, przed którymi staje konsument, bo jest w stanie również dołożyć do tej perspektywy konsumenta także perspektywy biznesu. Konsument przychodzi do organizacji konsumenckiej wtedy, kiedy nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić z pewną sytuacją, w której się znalazł. Stąd też organizacja konsumencka łączy też perspektywę i konsumenta, i biznesu. Więc jeżeli mówimy o nadawaniu kierunków polityki konsumenckiej, to takie doświadczenie praktyczne zarówno w kontakcie z konsumentem, jak i biznesem jest kluczowe i jest bardzo istotne.
4: Czy ta rola powinna być większa?
3: Ze względu na specyfikę organizacji konsumenckiej, organizacja ma przeogromny wachlarz możliwości działania. Rola organizacji konsumenckiej w dzisiejszych realiach nie jest chyba w pełni wykorzystana. Ten potencjał organizacji konsumenckich jest przeogromny i organizacja jest w stanie bardzo elastycznie reagować na różnego rodzaju niepokojące sygnały z rynku. Jest ogromnym źródłem wiedzy, z którego oczywiście warto korzystać, ale także może być doskonałym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej. Stąd też warto korzystać z potencjału organizacji konsumenckiej i przyjmować, patrzeć, zapoznawać się z tą perspektywą, którą organizacja nabywa w codziennych kontaktach z konsumentem.
4: Z jakimi problemami jako Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów się spotykacie?
3: Jako organizacja konsumencka niestety spotykamy się z całym szeregiem barier. Przede wszystkim jesteśmy postrzegani nie jako kluczowy, strategiczny element systemu ochrony konsumentów, a bardziej jako jego uzupełnienie. Tak naprawdę organizacje konsumenckie bardzo często w chwili obecną w cudzysłowie łatają pewne luki w systemie i tam, gdzie wsparcie instytucjonalne nie jest rzeczywiście wspierające konsumenta, konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, która mu takiej pomocy udzieli. Oczywiście dużą barierą jest bariera finansowa i kwestia oparcia działalności konsumenckich o działalność grantową. Wiadomo, że grant trwa przez określony czas. Tutaj organizacja konsumencka realizuje cele założone przez grantodawcę, które tak naprawdę nie zawsze odpowiadają tym realnym potrzebom konsumentów. Stąd też grant trwa, organizacja konsumencka ma pewną stabilność, ale wraz z końcem grantu pojawia się znowu temat finansowania dalszej bytności, dalszego istnienia. Stąd też to wsparcie finansowe, stałe wsparcie finansowe doświadczonej organizacji konsumenckiej jest kluczowe.
4: A czy można coś zrobić, aby zwiększyć właśnie ochronę konsumentów i też myślę ułatwić Wam pracę?
3: Przede wszystkim, aby ułatwić organizacji konsumenckiej pracę, ale równocześnie wzmocnić też tą pozycję konsumenta, myślę, że bardzo ważna jest współpraca instytucjonalna i partnerskie podejście różnych instytucji, które tworzą system ochrony konsumentów. Wzajemna wymiana informacji o napływających sygnałach, dzielenie się zebranymi danymi, informacjami. To powoduje, że działalność nie tylko organizacji konsumenckiej, ale każdego z tych elementów systemu ochrony konsumentów jest bardziej wydajna i daje lepsze rezultaty. Stąd partnerstwo i wspólne inicjatywy, a także jednak szanowanie tej perspektywy organizacji konsumenckiej, która ze względu na swoją i niezależność, i elastyczność w działaniu jest w stanie szybciej dostrzec pewne trudności, pewne alarmujące sygnały.
4: A czy na przykład organizacje konsumenckie, stowarzyszenia nie powinny mieć też troszeczkę szerszych uprawnień, żeby skuteczniej bronić interesów konsumentów?
0: Wszystkim się zajmie też UOKiK.
3: Oczywiście UOKiK nie zajmie się wszystkimi problemami konsumentów. UOKiK, pamiętajmy, że działa w interesie zbiorowym konsumentów, więc jeżeli mamy indywidualnego konsumenta, który chce uzyskać pomoc w swojej indywidualnej sprawie, no to albo zgłasza się do rzecznika konsumentów, albo do organizacji konsumenckiej. Oczywiście organizacja konsumencka w zakresie swojego działania ma bardzo szeroki wachlarz działalności. Podobny zresztą też i do rzecznika. Występuje z interwencją, udziela poradnictwa, ale też może wspierać, tak jak nasze stowarzyszenie wspiera konsumentów nieodpłatnie w sądzie. No, problemem jest to, w jaki sposób tutaj ta procedura sądowa przebiega, no bo rzeczywiście jest to proces długotrwały, wieloletni i nie zawsze to egzekwowanie prawa konsumenckiego udaje się, więc jest to taka poważna bariera.

0: Jazz Siesta w Radio Praga.pl. Za chwilę w naszym programie wystąpi Dave Douglas, jeden z wiodących trębaczy, kompozytorów i band liderów amerykańskiego jazzu. Dave Douglas, jak piszą w jazzarium.pl, dysponuje świetną techniką i charakterystycznym, łatwo rozpoznawalnym brzmieniem trąbki. Muzyka, którą wykonuje, z jednej strony nacechowana jest nowatorstwem w traktowaniu jazzowej kompozycji, a z drugiej charakteryzuje się głębokim i erudycyjnym poszanowaniem różnorodnych muzycznych tradycji. Swoją muzyczną edukację Dave rozpoczął od nauki gry na fortepianie już w wieku 5 lat. Natomiast jako 7-latek uczył się grać także na puzonie, a 2 lata później doszedł do wniosku, że nic nie jest piękniejszego niż gra na trąbce. Teorią jazzowej kompozycji i improwizacji zainteresował się w szkole średniej, ale występować przed publicznością zaczął dopiero parę lat później, już jako student. Dave Douglas studiował między innymi w Bostonie, w słynnej Berklee College of Music czy w New England Konserwatorium. Dziś jest właścicielem bardzo, bardzo bogatej dyskografii. Ma ponad 30 autorskich albumów i brał udział w ponad 100 nagraniach innych liderów. Szanowni słuchacze, Dave Douglas zaprezentuje w naszym radio 2 kompozycje. Pierwsza z nich to kompozycja, która nosi tytuł Barbara Allen, a druga to Going Somewhere With You. Dave Douglas Quintet w 2 kompozycjach, tylko Jazz Sieście w Radio Praga.pl. No to słuchajmy.
1: Radio Praga.

0: Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzę
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Praga.
4: Cześć, tu Maciej Warda z zespołu The Q. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam do wysłuchania utworów z naszej debiutanckiej płyty Zostań i Bądź. Nie przegapcie tej muzycznej przygody.

Sonny Clark, właściwie Conrad Yates Clark, to nieżyjący już amerykański pianista jazzowy, o którym opowiem Państwu w tej chwili w Jazz Sieście, a potem zaprezentuję jego muzykę. Sonny Clark urodził się w małym górniczym miasteczku w Pensylwanii 21 lipca 1931 roku, ale od miarę wczesnych lat, od 12 roku życia mieszkał w dużym wtedy mieście, w dużym ośrodku, także kulturalnym, czyli w Pittsburghu. W wieku 20 lat wyjechał do Kalifornii, gdzie rozpoczął karierę muzyczną. Współpracował z saksofonistą Wardellem Grayem, a później z kontrabasistą Oscarem Pettifordem, by rozpocząć współpracę, bardzo owocną zresztą, z klarnecistą Buddym DeFranco. I z tym, że ostatnim zespołem tego muzyka występował w Stanach Zjednoczonych i w Europie do stycznia 1956 roku. Następnie występował w zespole prowadzonym przez kontrabasistę Howarda Ramseya, The Lighthouse All Stars. W 1957 był akompaniatorem piosenkarki, śpiewaczki Dina Washington. W tym samym roku przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zaczął nagrywać dla Blue Note Records jako sideman artystów hard bopowych, ale bywało także, że jako lider. I tu, drodzy Państwo, okazuje się, że Nowy Jork jako mekka jazzu tamtych czasów pozwoliła mu na to, by spotkać i zagrać z takimi wspaniałościami jak Donald Byrd, Paul Chambers, John Coltrane, Dexter Gordon, Art Farmer, Phil Joe Jones, Clifford Jordan, Lee Morgan, Sonny Rollins czy Wilbur Ware. Wśród płyt, które nagrał jako lider, można wyróżnić szczególnie płytę Cut Struttin, na której występują wraz z Sonnym Clarkiem Art Farmer, Jackie McLean. No i oczywiście płytę Sonny's Crib, gdzie Sonny Clark gra razem z wirtuozami muzyki jazzowej, a więc z Johnem Coltrane'em i Donaldem Byrdem. Sonny Clark umiera w 1963 roku na zawał serca. Drodzy Państwo, w Jazz Sieście dwa utwory Sonny'ego Clarka. Najpierw mamy dla Państwa Deep Night, a zaraz po nim utwór o dość ciekawej nazwie Softly as in a Morning Sunrise. Sonny Clark, Jazz Sieście w radiopraga.pl. Serdecznie zapraszam do odsłuchania.

0: To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, z tej strony Nat Cichocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
3: Radio Praga, wybija rytm.
0: Drodzy słuchacze, Margo Zuber jest kolejną wokalistką, kolejną artystką, która będzie prezentować się w naszej Jazz Sieście. Margo Zuber nagrała swego czasu płytę Cisza dla wydawnictwa SJ Records. Ja tą płytę dość długo już mam, ale nie było okazji, by ją zaprezentować, więc pora najwyższa. Marta Kula tak napisała o płycie. Cisza to najpiękniejsza muzyka, powtarza Zbigniew Preissner. Zadaniem muzyki jest oprawić ciszę w zdobne ramy, by odpowiednio ją wyeksponować. Cisza jednak może także przeszkadzać. W samotności bywa niczym drwiący śmiech, jak śpiewa bohaterka tej części Jazz Siesty, Margo Zuber, w drugim utworze na płycie zatytułowanym Mów do mnie. O jednym i o drugim wymiarze ciszy opowiada debiutancki album wokalistki. To płyta, która jednocześnie koi i porusza czasem niewygodne struny. Moi Państwo, Margo Zuber z albumu Cisza w dwóch kompozycjach. Posłuchajcie.

0: gdybyś mógł zawrócić czas? Czy zmieniłbyś wydarzeń bieg? Bo nie za późno jeszcze jest. Od dzisiaj ciesz się każdym dniem.
1: Gdy

0: Radio Praga. Radio Praga wybija rytm. Drodzy słuchacze, zmienimy sobie troszkę stylistykę w Jazz Sieście. Posłuchamy za chwilę formacji Calexico, która jest klasyfikowana jako zespół grający coś z pogranicza country alternatywnego oraz country Americana, ale myślę, że wytrawny słuchacz znajdzie tam również elementy jazzowe. Nazwa grupy pochodzi od miasta w stanie Kalifornia. Początki zespołu sięgają roku 1990, kiedy to lider, pierwszy, można powiedzieć, spośród kilku, Joe Barnes, poznał Johna Convertino i dołączył do zespołu Giant Sound, w którym występował poza nimi jeszcze niejaki Hoff Gelb. W 1994 roku grupa przeniosła się do Tucson w stanie Arizona i tam John i Joey założyli zespół The Friends of the Dean Martin, który podpisał kontrakt z wytwórnią Sub Pop. Jednak w 1996 rozstali się z współzałożycielem tej grupy, Billem Elmem, by założyć Calexico i przez jakiś czas być tylko i wyłącznie sekcją rytmiczną do wynajęcia. Ich losy potoczyły się bardzo, bardzo przyzwoicie. W 1996 nagrali płytę Spoke dla niemieckiej wytwórni niezależnej House Music, choć egzemplarzy wydano ją w niewielkiej ilości egzemplarzy. Płyta została przyjęta bardzo, bardzo fajnie. Później podpisano kontrakt już poważniejszy i wydano bardzo dobrą płytę, która się nazywa Spoke. Muzycy grają do dziś, choć może niewiele tak naprawdę nagrywają, ale my tu w Jazz Sieście z wielką przyjemnością zaprezentujemy Państwu trzy ich utwory. Pierwszy to Crystal Frontier, który przeniesie nas nieco na pogranicze meksykańsko-amerykańskie, później Frontera Trigger i na końcu dojdziemy do pewnych inspiracjon, a więc inspiracji związanych z muzyką formacji Calexico. Jazz Siesta zaprasza bardzo serdecznie, formacja Calexico, gramy.
1: Radio Praga.
2: This is Crystal Frontier.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Let's hear it for Jacob one more time. Come on.
1: Gracias.
2: Radio Praga, zapraszamy. Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: zone. Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Myrczek and Schmidt Quintet w jazzieście w Radio Praga.pl. Nowy, niezwykły projekt muzyczny Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego w wyśmienitym składzie z Krzysztofem Herdzinem i 22-osobową orkiestrą smyczkową AUXO na czele. Płyta nosi tytuł Młynarski bynajmniej, a usłyszeć na niej możemy Wojciecha Myrczka na wokalu, Piotra Schmidta na trąbce, Krzysztofa Herdzina grającego na fortepianie, Mino Cinelu, który obsługuje instrumenty perkusyjne, Andrzeja Święsa na kontrabasie, Sebastiana Frankiewicza łomoczącego na perkusji oraz oczywiście orkiestrę kameralną miasta Tychy, która nosi miano AUXO i której przewodzi i dyryguje Marek Moś. Świeże jazzowe aranżacje Krzysztofa Herdzina i Sabiny Meck, a także mistrzowie dźwięku i budowania nastroju w składzie, to gwarancja wyśmienitych emocji i pięknych przeżyć. Dzięki gwiazdorskiej obsadzie i perfekcyjnym wykonaniom wrażenia z albumu na pewno pozostaną z nami na długo. Myrczek and Schmidt Quintet w jazzieście w Radio Praga.pl. Ich dwa utwory, płyta Młynarski bynajmniej. Słuchamy.

Nie sam przecież cierpię, a zatem śpiewajmy, śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie.

się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach.

Tylko czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą, źle gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas? Sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawdę jej mówić szkodziło, ech ta miłość.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Jazz Siesta w radiopraga.pl. Kolejny amerykański muzyk jazzowy, bo jak wiadomo, jazz Ameryka to kolebka jazzu. Nazywa się Donald Byrd. A właściwie, i tutaj Państwo posłuchajcie, wołać go powinniśmy Donaldson Troussard Overture Byrd II. Bardzo interesujące imię, nazwisko i przydomek. Urodzony 9 grudnia 1932 roku w Detroit, a zmarły 4 lutego 2013 roku w miejscowości, które się nazywa Teaneck. To, tak jak wspomniałem wcześniej, amerykański trębacz jazzowy i rytm bluesowy. Laureat niezwykle prestiżowej nagrody jazzowej NEA Masters Award. Donald Byrd występował z Lionelem Hamptonem jeszcze zanim ukończył szkołę średnią. O Lionelu Hamptonie jeszcze w tej audycji będzie. Po ukończeniu służby wojskowej, którą odbył grając w orkiestrze, uzyskał stopień licencjacki w Wayne State University oraz stopień magisterski w Manhattan School of Music. Następnie dołączył do The Jazz Messengers Arta Blackleya, zastępując Clifforda Browna. Zanim w 1956 opuścił The Jazz Messengers, występował z wieloma znanymi jazzmenami. W latach 70. odszedł od swojego hard popowego stylu w kierunku jazz fusion i rhythm bluesa. Razem z Maisel Brothers wyprodukował Black Byrd, który okazał się wielkim hitem i najlepiej sprzedawanym albumem wytwórni Blue Note w historii. Następne albumy Place and Space, Stepping into Tomorrow and Street Lady odniosły niewiele mniejszy sukces i nadal tworzą sporą bazę sampli dla dzisiejszych artystów

0: Radio Praga.
1: Żoną z jego najlepszych studentów. Stworzyli kilka niezapomnianych hitów, takich jak Walking in the Rhythm oraz Blackbird's Theme. Wszystkie te informacje mam dzięki, no oczywiście, Wikipedii. Dziś zagramy dla Państwa dwa utwory Donalda Byrda. Pierwszy to Parisien True Gefahr, a kolejny to Salt Peanuts. Donald Byrd w Jazz Sieście. Bardzo proszę, słuchajmy.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
3: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, wybija rytm.
4: Drodzy Państwo, Wes Montgomery w Jazzieście w Radio Praga.pl. To o nim opowiem w tej chwili, a potem zagram jego dwa utwory. John Leslie Montgomery urodził się 6 marca 1923 roku w Indianapolis i określany jest amerykańskim gitarzystą jazzowym. Jako pierwszy zaczął grać na gitarze nie używając kostki gitarowej, tylko, i tu polecam dotknąć kciuka, mięsistej części tegoż palca prawej ręki. W ten sposób uzyskał nieznany wcześniej cieplutki, cieplejszy ton tego cudownego instrumentu. Montgomery łączył rytmy swingowe i oktawowe i dogrywał oktawowe solówki, w które umiejętnie wplatał akordy lub pojedyncze dźwięki. Montgomery stał się inspiracją dla większości wykonawców gitarowego jazzu. Na gitarze zaczął grać w wieku 19 lat i nauczył się wszystkich solówek gitarowych niejakiego Charlie'ego Christiana. Słuchał też Django Reinharta. Podczas pierwszych występów w lokalnych klubach grał ze swoimi braćmi, basistą Monkiem Montgomerym i wibrafonistą Buddym Montgomerym, do których pewnie wrócimy. Często bywał w klubie i grywał w klubie Missile Room, które to dla Montgomery'ego stała się jakby mekką jazzu i w którym to współpracował, koncertując między innymi z Milesem Davisem czy Cannonballem Adderleyem. Współpracował z legendarnymi pianistami, takimi jak Wyntonem Kellym i Tomem Flanaganem, oraz bębniarzem Jimmy'm Cobbem. W późniejszym okresie działalności artystycznej tworzył muzykę z udziałem także orkiestr pod przewodnictwem znakomitych aranżerów Dona Sobeskiego, Klausa Ogermana czy Oliviera Nelsona. Płyty, które nagrał z tymi fantastycznymi muzykami, odniosły duży, olbrzymi sukces komercyjny w Stanach Zjednoczonych. Wes Montgomery zmarł przedwcześnie, u szczytu swojej kariery, w wieku 45 lat, dnia 15 czerwca 1968 roku, z powodu nagłego ataku serca. Dla Państwa dziś zagramy dwa utwory Wesa Montgomery'ego. Pierwszym z nich będzie utwór, który się nazywa Mr. Walker, a potem 4 on 6. Wes Montgomery w Jazzieście, oczywiście w radiopraga.pl. Zapraszam.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

nie mam niczego ci za złe. Zostaw to brzemię. Teraz i tak to nieważne. Tuląc, biłeś się o mnie, mojego chłopca, w za dużym świecie.

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

I witam serdecznie 6 czerwca w sobotę w Radiu Praga. Już minęła godzina 15, a czas rozpocząć kolejny program Eurodance i Disco. Muzyka dyskotekowa lat 80. i 90. Wita Państwa Piotr Pęchowski, prowadzący. Zapraszam na dzisiejszy program, a dziś zagram dwie grupy. Dwie odmiennie brzmiące, dwa odmiennie brzmiące zespoły, popularne w latach 80., a już właśnie na początku usłyszeliśmy dwa utwory grupy Depeche Mode. A więc dziś w pierwszej godzinie grupa Depeche Mode, a w drugiej godzinie duet London Boys. Także zapraszam do godziny 17. Dwie godziny muzyki rytmicznej, tanecznej i elektronicznej. Usłyszeliśmy dwa utwory na początku. Grupa Depeche Mode, utwór Photographic z 1981 roku i przed chwilą Just Can't Get Enough, Shizo Mix, 12 wersja tego utworu. Następne nagrania Depeche Mode. No, o Depeche Mode już mówiłem zapewne w moich programach. Nieraz grałem ich przeboje, utwory, różne wersje, remiksy, maxi single. No, jest to grupa bardzo popularna, znana. Koncertowali także niejednokrotnie u nas w Polsce. Zapraszam. Eurodance i disco. I zagram teraz cztery utwory grupy Depeche Mode: New Life, See You, wersja Extended, Question of Time, Extended Remix i jeszcze Get the Balance Right, Combination Mix. Zapraszam. Depeche Mode w Eurodance.

I usłyszeliśmy cztery utwory kwartetu Depeche Mode, a były to w kolejności New Life, następnie See You, wersja Extended, A Question of Time, Extended Remix tego nagrania i przed chwilą Get the Balance Right, Combination Mix. Kolejne trzy utwory kwartetu Depeche Mode pochodzącego z Anglii. Shake the Disease, Remixed Extended wersja, następnie Master and Servant, Slavery Whip Mix i jeszcze utwór People Are People. Depeche Mode.

I usłyszeliśmy trzy utwory grupy Depeche Mode, a były to Shake That Is This, Remixed Extended wersja, następnie Master Servant, Slavery Whip Mix i przed chwilą People Are People. Większość, wszystkie właściwie te nagrania są, pochodzą z lat 80. I to by było na tyle, jeżeli chodzi dziś o grupę Depeche Mode. Zapraszam na kolejne programy Eurodance. Na pewno jeszcze będę grać ten zespół. A ja już przechodzę do drugiej godziny i duet London Boys. Trzy utwory przedstawię. London Nights Remix, następnie Requiem, Long Ultrasound wersja. I jeszcze My Love, wersja Extended. London Boys.

i przedstawiłem trzy utwory, trzy przeboje duetu London Boys. Dodam jeszcze, że duet pochodził z Anglii i trzy nagrania usłyszeliśmy, a mianowicie London Nights w remiksie, Requiem, Long Ultrasound wersja i przed chwilą My Love w wersji Extended. Kolejne trzy przeboje duetu London Boys. Kimberley, Ma Say, następnie El Matinero i jeszcze Harlem Desire, 12 remix. London Boys.

i przedstawiłem trzy przeboje duetu London Boys, Kimbalay, Mama Mama Say, El Matinero i Harlem Desire w 12 remiksie. Teraz jeszcze dwa utwory, dwa przeboje tego zespołu. Dance, Dance, Dance, Extended Wersja i Chinese Radio z 1988 roku.

I przedstawiłem dwa nagrania duetu London Boys, Dance Dance Dance wersji Extended i Chinese Radio z 1988 roku. To tyle, jeśli chodzi o duet London Boys, także to już koniec dzisiejszego programu Eurodance. Zapraszam na kolejne audycje wszystkich słuchaczy zainteresowanych tą muzyką taneczną, elektroniczną, melodyjną z lat 80., ale także i 90. Za dziś dziękuję Państwu, już Piotr Pęchowski, prowadzący. Zapraszam na kolejne jeszcze raz programy w soboty od 15 do 17. Natomiast archiwalne audycje są dostępne na portalu jakto.co do odsłuchiwania. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: wygrasz kwasola.
1: Płaciłem 10 razy, aby dostać jeden gratis. Na skutabu białej twarzy mieni się czerwony nos.
2: Mówili mi nierodacy, że dla takiej śmiesznej kasy to by nie kiwnęli palcem, może by się wkurwił ktoś.
0: Ale nie ja!

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w audycji Na Pradze. Ja się nazywam Damian Sawicki, jestem gospodarzem albo i gospodynią tego programu i będę się starał zabawić Państwa przez najbliższe dwie godziny do godziny 22. Drodzy moi kochani słuchacze, jak w każdej audycji na żywo staram się mieć swoje, tutaj w studio czy też telefonicznie gości. No i udało się to cudownie zrealizować również dzisiaj, bo gości będę miał dwoje, właściwie dwie organizacje, tak to nazwijmy. Już ze mną w tej chwili pierwszy gość, Andrzej Witkowicz. Witam cię, Andrzeju.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Andrzej reprezentuje dwie instytucje, dwie firmy, o których będziemy rozmawiali, ponieważ dziś wracamy do naszego fajnego, wydaje się, pomysłu dotyczącego praskiego przedsiębiorcy. Będziemy rozmawiali o tym, jak się robi biznes na Pradze i czy to się udaje, czy nie. I Andrzej nam o tym wszystkim poopowiada, a później koło godziny 21, mam nadzieję, w składzie ważnym i istotnym dołączy do nas grupa River Ross. Dzień dobry jeszcze raz, witaj Andrzeju, bardzo się cieszę, że dotarłeś.
1: Dzień dobry, witaj. Również się bardzo cieszę.
0: Słuchaj, Safe and Sound to jest firma, to jest instytucja, to jest organizacja, to jest no twoje miejsce pracy, która to powstała i ma miejsce na Pradze i w której to muzycy mogą poszaleć na swoich ukochanych instrumentach. Mało tego, mogą poszaleć i przy okazji mogą jeszcze nagrać bardzo dzięki waszej wsparciu technicznemu, bardzo dobry materiał.
1: Tak jest, dokładnie tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja jestem tutaj po to, aby właśnie trochę opowiedzieć, czym się zajmujemy. Z racji tego, że pan redaktor właśnie prowadzi taki cykl audycji Praski Przedsiębiorca. Działamy właśnie na Pradze, bo uważamy, że jest to świetne środowisko do tego, aby takie inicjatywy, no akurat takie jak nasza, artystyczne, rozwijać. Może opowiem, skąd w ogóle pojawił się pomysł na salę.
0: O to cię miałem właśnie zapytać, bo jakby ja wiem, że w którymś momencie sporo powstawało sal prób, ale to raczej były takie próbki niedoróbki bardzo często i muzycy, którzy próbowali w nich grać, no narzekali. Powstawały płyty może przemyślane, może fajne i ciekawe w koncepcji, ale źle nagrane. A wasza?
1: Znaczy ja szczerze mówiąc nie chciałbym mówić źle o konkurencji, okay, bo wiem z jakimi trudnościami oni się mierzyli, my również się z tymi trudnościami mierzymy, ale wydaje mi się, że po prostu aby pokonać te przeszkody trzeba mieć na to pewną koncepcję. Uważam, że my tą koncepcję mamy, jakby nasze wyniki o tym świadczą, że chyba w sposób umiejętny prowadzimy ten biznes i umiejętnie tym zarządzamy.
0: No to opowiedz, jak to się zaczęło?
1: No zaczęło się tak, że ten pomysł narodził się w zasadzie w głowie naszego szefa, Adama Krama, który słynie w tym środowisku artystycznym naszym z bycia właśnie takim twórcą innowacyjnych projektów muzycznych. Swoją drogą mam bardzo gorącą nadzieję, że uda się zaprosić tutaj do pana redaktora również Adama.
0: Ja też wejdę ci od razu w słowo. Moi drodzy słuchacze, zaczęliśmy od utworu grupy Wilki. Był to utwór Error, pewnie zwróciliście na to uwagę. I tam już w tej chwili, nie wiem czy przy nagraniu tego kawałka i puszczanego w tej chwili w naszym radiu był, ale pan Adam Kram jest obecnie perkusistą grupy Wilki i wszyscy ci, którzy chodzą na te fantastyczne widowiska, jakie Wilki tworzą, mogą go na garach grającego zobaczyć.
1: Dokładnie.
0: Opowiadaj
1: tak.
0: Dalej.
1: Polecam bardzo posłuchać i iść na koncert Wilków. Wracając, z racji tego, że część naszej firmy to również aktywni muzycy występujący jako sidemeni u boku znanych artystów, no ta potrzeba rynku, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie do próbowania, była również jednocześnie naszą potrzebą. Oczywiście właśnie jako muzycy trudniący się tą formą artystyczną na co dzień mieliśmy jakieś tam rozeznanie w rynku w kwestii gdzie można takie próby zrobić, przygotowania do występów czy koncertów, ale po prostu wiele miejsc no, nie do końca spełniało nasze oczekiwania, no, nie do końca było tym, czym byśmy chcieli, żeby było. Również też słuchaliśmy głosów naszych znajomych muzyków, bo jednak to środowisko muzyczne jest dosyć wąskie i nie jest wcale takie szerokie i oni też nam zaznaczali, że właśnie takiego dobrego miejsca no niestety nie ma albo jest ich na tyle mało, że no ciężko na przykład o termin. Więc no, z racji tego wywnioskowaliśmy, że w Warszawie takiego miejsca po prostu brakuje. Postanowiliśmy stworzyć taką przestrzeń i tworzyliśmy ją w ten sposób, jakbyśmy ją chcieli stworzyć dla siebie, bo szczerze mówiąc, my też byliśmy swoimi pierwszymi klientami. I też stąd wzięło się nasze hasło przewodnie, to główne, że jest to sala prób stworzona przez muzyków dla muzyków. Dostajemy takie zapytanie, często telefonicznie, mailowo, i od razu pytamy, czego byście sobie na tej próbie życzyli? W sensie, co potrzebujecie? Wysyłamy takie zapytanie sprzętowe, no i dostajemy zwrotkę. Tam mamy wszystkie wymagania, które musimy spełnić, aby taką próbę u nas przeprowadzić. No z racji tego, że mamy naprawdę bardzo solidny backline, czyli to całe nasze zaplecze sprzętowe, nagłośnieniowe, czyli wzmacniacze, kolumny, systemy monitorowe, mamy najwyższej klasy, więc jesteśmy w stanie takie próby u siebie przeprowadzić. No i później przechodzimy już tak naprawdę po ustaleniu terminu, kiedy to robimy, przechodzimy do przygotowania takiej próby. No, przygotowujemy tą próbę przed przybyciem artysty, tak aby artysta, który już przyjdzie, w zasadzie mógł rozpoczynać tą próbę. My dbamy o każdy szczegół. No i przeprowadzamy próbę. Co nas wyróżnia, to też jest, myślę, warte zaznaczenia, że do każdej próby przypisany jest opiekun. I myślę, że to jest też taka rzecz, która nas wyróżnia, bo oprócz tego, że my też te próby często realizujemy, chociaż tutaj gwiazdy też lubią przychodzić ze swoimi realizatorami, których znają, ale my też jesteśmy w stanie w przypadku jakiejś absencji pomóc w tym zakresie. W każdym razie mamy opiekuna danej próby, który jest po to na tej próbie, aby tworzyć komfort danemu artyście.
0: Jasne. Wspomnieliśmy już tu na początku, że studio Safe and Sound mieści się na Pradze. Ja jeszcze tylko uzupełnię, że na Pradze Północ, niedaleko Ronda Starzyńskiego. Adresu nie pomnę, ale powiem Państwu, że to jest w takim bardzo przyjemnym podwóreczku, w którym między innymi jest można coś dobrego zjeść, tak? Chyba jest właśnie też studio taneczne, z tego co kojarzę.
1: Nawet także dwa. Nawet i właśnie dwa. Chciałem zauważyć, tak no, w kontekście, jeżeli rozmawiamy tutaj właśnie o Pradze, to że właśnie ten adres Burdzińskiego 5, niech Państwo zapamiętają, ponieważ wydaje mi się, że tam stworzyła się swego rodzaju taka, no można powiedzieć, kolebka może artystyczna tego, tego regionu, bo mamy tam właśnie tak, oprócz naszych sal prób, obok ma swoją salę zespół Lemon, który też jest znany, popularny, są gwiazdami. Oprócz tego mamy dwie szkoły tańca, oprócz tego mamy jeszcze studio reklamowe i filmowe na górze, nad nami.
0: Drodzy Państwo, czyli oprócz Starej Pragi, oprócz miejsc związanych z ulicą Ząbkowską, oprócz tego regionu, z którego do Was w tej chwili nadajemy, a więc ulic Stalowej czy Szwedzkiej, dochodzi do tego na Pradze mniej może uczęszczany, ale równie zacny adres, czyli Burdzińskiego 6. Przepraszam. Ja jeszcze wrócę do tych gwiazd na chwilę, bo potem będę chciał z Tobą porozmawiać o tych mniej znanych, ale być może dzięki współpracy z Wami również niebawem już o nich usłyszymy. Czy pamiętasz, czy możesz powiedzieć, już tak w formie anegdoty nawet, z kim się fajnie, super pracowało, że było fantastycznie i że możesz poopowiadać, a z kim był kwas?
1: Znaczy powiem tak, kwasów nie było i to mówię z ręką na sercu, bo wydaje mi się, że muzycy, którzy zajmują się muzyką profesjonalnie, oni mają świadomość tego, że spotykamy się tam w pewnym celu. I my też mamy tego świadomość, zawsze jesteśmy przygotowani, więc kwasu, rozczarowania, czy danym artystą, tak jak jest takie przysłowie, że nie poznawaj swoich idoli, że lepiej nie poznawać swoich idoli, bo można się rozczarować. Nie mieliśmy takich doświadczeń. Raczej wszystkich artystów wspominamy przynajmniej bardzo dobrze. A co do takich bardzo miłych rozczarowań, no to mogę opowiedzieć o swoim takim osobistym, bo ja jestem w zasadzie fanem Wilków od dzieciństwa. Nawet wygrałem kiedyś mini playback show w drugiej klasie szkoły podstawowej właśnie z piosenką Wilków. To powiem, że jak pierwszy raz spotkałem właśnie pana Roberta Gawlińskiego, to byłem oczarowany jego osobą. W sensie jest naprawdę bardzo miłym facetem, z którym świetnie się współpracuje, którego świetnie się słucha i który też świetnie słucha. I myślę, że to jest bardzo ważne. I super się patrzyło na jego na niego podczas jego pracy. Widać było to ogromne doświadczenie, zarówno i sceniczne, i muzyczne, i myślę, że nasza cała ekipa mogła się wiele od niego nauczyć.
0: Dobrze. Pozdrawiamy Wilki, rzecz jasna. I jak najdłużej, oby jak najdłużej grali. Pozdrawiamy zresztą również pana Roberta Gawlińskiego. To spytam cię jeszcze o te zespoły, tak zwane, jak to ładnie ująłeś, hobbystyczno-amatorskie. Czyli te zespoły, które przychodzą popróbować.
1: Pomuzykować.
0: Jak dużo takich zespołów gra na tą chwilę? I generalnie, czy preferujecie jakieś po prostu kierunki muzyczne, tak? Na przykład nie wpuścicie, nie wiem, black metalowców, ale za to z przyjemnością kapelę, nie wiem, disco polo, nie? Czy po prostu tych, którzy, co do których macie przekonanie, że nie poniszczą sprzętu, wpuścicie i niech próbują,
1: nie.
0: Wchodzą na
1: ten jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie rodzaje muzyki, na wszystkie gatunki, ponieważ muzyka ma łączyć, nie dzielić.
0: Pięknie.
1: Więc tutaj w ogóle nie ma takiego tematu nawet, że mielibyśmy kogoś nie wpuszczać ze względu na to, co gra. Staramy się pomagać i tworzyć ten komfort każdemu naszemu klientowi, niezależnie z jakim materiałem przychodzi, bo to jest jego materiał, więc on nie jest zły. On
0: ile
1: jest po prostu jego.
0: Próbuje teraz u was?
1: Szczerze mówiąc, w porównaniu do tych prób takich, bo też warto by było może słuchaczom opowiedzieć o tym, że tak naprawdę próby u nas dzielimy na dwa rodzaje. Są to próby klasyczne na tak zwanych paczkach, czyli z żywymi głośnikami, gramy na żywych instrumentach i słuchamy to z żywego głośnika. I na próby, które są bardziej takie profesjonalne, już stricte przeznaczone pod występy na scenach, przede wszystkim na dużych scenach, są to próby na tak zwanych uszach. Mm-hmm. I to są próby z systemami monitorów dousznych. I wtedy trochę to wygląda inaczej. W tym momencie proporcja jest taka, że większość naszych prób, które prowadzimy, to są próby klasyczne na paczkach. Ale to w zasadzie, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie z racji tego, że te próby na uszach, tak je nazwijmy, te bardziej profesjonalne, one wymagają po prostu więcej czasu. Nie jesteśmy w stanie aż tylu prób na uszach przeprowadzić w jednym czasie. No i też popytu na te próby nie jest tak dużo, bo tych profesjonalistów jest mimo wszystko mniej niż hobbystów.
0: To wejdę ci, przepraszam, słowo, czy te próby na uszach to jest to, co nosi miano jakby drugiej współdziałającej waszej domeny, tak, oprócz Safe Sound, sala prób, również jest to, co napisałeś mi w swoim biurze, jest coś takiego jak Safe Sound, technika sceniczna. To są te próby na uszy, czy to jest jeszcze coś zupełnie innego?
1: To jest
0: innego?
1: Jeszcze coś zupełnie innego, ale jest to takie, można powiedzieć, trochę przedłużenie naszej działalności, ponieważ faktycznie od kilku ładnych lat mamy za sobą już dziesiątki, setki udanych realizacji. Zajmujemy się również techniką sceniczną i produkcją takich wydarzeń jak eventy, jak koncerty, festiwale również mamy na swoim koncie, więc skoro jesteśmy w stanie odtworzyć warunki sceniczne dla artystów z najwyższej półki na sali prób, to jesteśmy również w stanie zorganizować ich koncert.
0: Jasne.
1: I pod względem właśnie technicznym, czyli nagłośnienie, scenę, światło, multimedia też do tego dochodzą, więc również zajmujemy się tym. Mamy w swoim zespole doświadczonych ludzi, którzy jeszcze nabierają doświadczenia, ale i jedni i drudzy są pasjonatami, więc nasz zespół jest bardzo zróżnicowany, ale łączy nas jedno, to jest profesjonalizm i to podejście do klienta. Chcemy te imprezy tworzyć klientem i my jesteśmy dla klienta, słuchamy jego potrzeb i po prostu tylko tak naprawdę doradzamy rozwiązania. Jesteśmy w zasadzie od tego.
0: Jasne. Drodzy słuchacze, to zapamiętajcie adres Burdzińskiego 5. Oprócz Safe Sound, masa innych miejsc, dla których warto to miejsce odwiedzić, a zwracam się tutaj szczególnie do muzyków, jeśli narzekacie na miejsca, w których próbujecie, albo narzekacie na techników, którzy wam tak, a nie inaczej doradzają w trakcie waszych koncertów, to może na początku jakaś opinia ze strony Safe Sound, co można poprawić. Ale to jeszcze nie wszystko, Andrzeju, ponieważ ty jeszcze jesteś członkiem takiego takiej grupy eventowej, tak to można nazwać, którą właśnie dziś, o której właśnie dziś wyczytałem. I to się nazywa bardzo ładnie, drodzy Państwo, to się nazywa Stage Fever. I Andrzej jest tam no szefem muzycznym, nie, przepraszam, kierownikiem muzycznym.
1: Kierownikiem muzycznym.
0: To parę słów, proszę. Na czym ta zabawa w muzykowanie, tak? Czy to jest, bo to chyba tak, gracie po prostu, żeby bawić ludzi i super, że są też takie grupy. Na czym taka zabawa w muzykowanie i bawienie ludzi Stage Fever polega?
1: Dokładnie tak. Stage Fever to jest jeden z kolejnych takich nowatorskich muzycznych projektów właśnie Adama Krama, w którym mam przyjemność brać udział zarówno jako muzyk, gitarzysta, no i jak i kierownik muzyczny, też pełnię tą rolę i bardzo się z tego cieszę, że mogę swoją cegiełkę w ten sposób do tego projektu dołożyć. No jest to projekt eventowy, czyli mamy do czynienia z zespołem eventowym, który jest nastawiony, tak jak pan redaktor wspomniał, na zabawę. Gramy największe światowe hity i wyróżnia nas przede wszystkim, wydaje mi się, nasze podejście do tego, bo robimy to trochę niestandardowo, jak na polskie warunki takie rzeczy zazwyczaj się dzieją. Tańczymy. To też jest rzeczą trochę niezwykłą, znaczy szczerze mówiąc bardzo niezwykłą. Ja trochę mówię, że trochę, bo już się do tego przyzwyczaiłem, bo to robię. Ale dla naszych, dla ludzi, dla których gramy, no jest to rzeczą niezwykłą, że zespół nie dość, że gra, to jeszcze na dodatek tańczy. Dodatkowo mamy oprawę audiowizualną, nasze show jest starannie przygotowane i wyreżyserowane, no można powiedzieć i porównać to trochę do spektaklu. Mamy też efekty sceniczne, wyrzutnie CO2, wyrzutnie iskier, to wszystko jest ze sobą zgrane, wymyślone, zaprojektowane, tak żeby robić jak największe wrażenie na naszych odbiorcach i na naszych klientach. No może świadczyć to o naszej skuteczności, że no gramy średnio około od 120 do 150 razy w roku. To jest naprawdę mega dużo, bo tak naprawdę no to wychodzi, że to jest co 3 dni. I tak w rzeczywistości jest, bo ja faktycznie jutro rano wstaję i jadę do Hiltona na Skalnicową i tam gramy kolejny event. I tak wygląda moja praca. Zachęcam do sprawdzenia, jeżeli szukacie Państwo zespołu eventowego, no, który zapewni takie niezapomniane przeżycia, to polecam sprawdzić Stage Fever, na pewno nie będziecie zawiedzeni.
0: Drodzy słuchacze, Andrzej Witkowicz, członek, pracownik, organizator dwóch istotnie ważnych miejsc w życiu każdego prażanina w tej chwili, ja w to gorąco wierzę, bo choć Stage Fever, adres Stage Fever to Białołęka, ale myślę, że ci sami ludzie i można z nimi, czyli z ludźmi prowadzącymi Safe Sound i Stage Fever na Burdzińskiego 5 pogadać i o wszystkich, o warunkach współpracy, a nawet myślę, że to są tak otwarci ludzie, że nie wszystko się musi zaraz rozbijać o monetę. Pan Andrzej Witkowicz, słuchajcie, moi drodzy, bardzo był gościem audycji Na Pradze. Ja ci bardzo, Andrzeju, dziękuję. Trzymam dziękuję kciuki również za waszą działalność. Trzymam, żebyście się z Pragi nigdy nie wyprowadzili, żebyście kolejne projekty również umieszczali na naszej dzielnicy, bo dzięki takim ludziom jak wy i tym pomysłom no Praga po prostu zyskuje, mówiąc wprost, a ja się bardzo cieszę, że mogę cię mieć studio i posłuchać o tym, co robicie, a przecież jesteśmy, ja mieszkam bardzo blisko, jesteśmy sąsiadami.
2: To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Hey!

0: codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.
1: Jezu, ja się cieszę!
2: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Pytanie takie jest. Szanowny panie Alanie, ze mną pan Alan Starski. Ogromny zaszczyt móc z panem rozmawiać. Chciałam poprosić o komentarz, jeśli chodzi o film LARP, dzisiaj nagrodzony, ponieważ pani Grażyna Torbicka we wcześniejszej rozmowie ze mną powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że to jest troszeczkę taki kino moralnego niepokoju naszych czasów. Czy pan się z tym zgadza?
2: Znaczy ja to troszeczkę inaczej odbieram. Ja to odbieram jako sympatyczny film, który stara się w tym czasie, kiedy są właśnie filmy, te filmy niepokoju moralnego, były jednak filmami dosyć ponurymi, a ten film, nasze czasy nie uważam, że są takie wesołe strasznie. I dlatego w kontrze do tego ten film, który ma takie dosyć proste przesłanie miłości, przyjaźni, jakiejś solidarności pomiędzy dziećmi w sumie czy szkolnymi, to jest dla mnie taka no, sympatyczna przygoda. To jest film, który ma wszystkie zalety, ale też i wady debiutu, bo to jest film, który jest zrobiony na pewno w krótkim czasie, nie wiem dokładnie, zrobiony jest bardzo dobrze. Od strony technicznej otwarcie tego filmu jest fantastyczne, które przypomina mi kopię tych wielkich, bardzo drogich filmów amerykańskich. Także mam dużo takiej, no, w zasadzie podziwu dla tego reżysera, który opanował taki dosyć ryzykowny temat, połączenie tej fantazji z realnością, miłości wydumanej z miłością prawdziwą, jest sympatyczne, miłe doświadczenie.
1: Czy zechciałby pan powiedzieć kilka słów do słuchaczy Radia Praga, którzy na pewno są zagorzałymi zwolennikami pana filmowej kariery?
2: Chciałbym powiedzieć, oglądajcie filmy, jest dużo filmów dobrych, jest dużo filmów bardzo dyskusyjnych, ale im więcej filmów się obejrzy, tym fajniej się czuje, nowe trendy, nowe pomysły, poznaje się nowych reżyserów. Oglądajcie jak najwięcej filmów.
1: Pięknie dziękuję.
2: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga.

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: wejść w koci świat. To wcale nie jest takie proste i wbrew pozorom, nawet jeżeli wydaje się nam, że mamy ten właściwy kod dostępu, to potrzebny jest jeszcze do tego świata klucz, a on spoczywa w kocich łapach. Są jednak tacy czarodzieje, jak mój dzisiejszy gość, który umiejętnie od lat potrafi otwierać drzwi do kociego świata, bo koty są jej pasją od ponad 20 lat. Najpierw jako domowi przyjaciele, później jako fundacyjni podopieczni, a w końcu jako jej klienci, w których imieniu stara się tłumaczyć świat ich opiekunom. Autorka licznych poradników, m.in. Rozmowy z kotem, technik weterynarii i dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk jest moim gościem w pierwszej audycji premierowej Kocie Radio. Bardzo serdecznie witam pani Małgorzato i dziękuję, że pani zgodziła się na rozmowę.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Małgorzato, jest pani autorką poradnika książki Rozmowy z kotem. Stąd taki pomysł, żeby pogadać dziś o gadaniu. Jak to jest? Bo zdolności wokalizacyjne kota to około 100 różnych dźwięków. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, a ludzkie ucho rejestruje tylko 30% z nich. Reszta jest dla nas niesłyszalna. Czym właściwie jest kocia mowa, czyli jak gadać z kotem, aby się dogadać?
1: No rzeczywiście jest tak, że my wielu dźwięków, które koty są w stanie wydawać, faktycznie nie rejestrujemy. To wynika z tego, że kocia komunikacja wokalna odbywa się na szerszej częstotliwości niż to, co rejestruje nasze ucho. Koty, szczególnie jeśli chodzi o te bardzo wysokie dźwięki, są tutaj dosyć uzdolnione i wręcz badania pokazują, że częstotliwość, którą koty mogą osiągać w różnych wydawanych przez siebie dźwiękach, jest zbliżona do tych częstotliwości, którymi komunikują się nietoperze. Więc faktycznie nie jesteśmy w stanie części z tych dźwięków usłyszeć i też, co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie na nie zareagować. I tutaj koty idą nam na rękę pod tym względem, ponieważ kiedy...
0: Wręcz na łapę.
1: Właściwie na łapę, tak. Ponieważ one też żyjąc z nami uczą się i starają dopasować swój zakres wydawanych dźwięków do tego, na co my reagujemy. Czyli kot obserwując człowieka, wiedząc, jakie dźwięki przynoszą efekt, stara się raczej właśnie z tego zakresu korzystać. I to się tak, powiedzmy troszeczkę umownie mówi, że my słyszymy około te 30%, bo po prostu te 30% to jest nasz zakres słyszalności. Natomiast jeśli chodzi o konkretne dźwięki, to tego nikt tak chyba do końca idealnie nie policzył, chociażby z tego względu, że każdy kot ma trochę inną mowę swoją, troszeczkę inny sposób komunikacji. Języka każdego kota troszeczkę uczymy się indywidualnie, ponieważ pamiętajmy, że kocia mowa to nie są tylko dźwięki, tak? To jest tylko 1/3 z tego, co koty nam prezentują, ponieważ do grupy zachowań komunikacyjnych kocich oczywiście włączamy wokalizację, czyli wszelkie dźwięki, które kot z siebie wydaje w różnych sytuacjach i w różnych też nastrojach. Natomiast do tego dochodzą też komunikaty wizualne, czyli mimika, postawa ciała, ułożenie futra, to w jaki sposób kot siedzi, leży, stoi, porusza się i tak dalej. I jeszcze trzecia grupa sygnałów, w których my jesteśmy najsłabsi, jeśli chodzi o komunikację, to są sygnały zapachowe, czyli wykorzystanie przede wszystkim sygnałów semiochemicznych, czyli feromonów, a dodatkowo również też mocz kał, czyli taka trudna grupa komunikatów, która często powoduje po naszej ludzkiej stronie dyskomfort. I też przez koty jest wykorzystywana w konkretnych sytuacjach, także jakby kocia mowa nie może się tutaj zamykać tylko wyłącznie w kwestiach mowy typowo, ale zawsze musimy na kota patrzeć trochę szerzej i czytać go w całości. To jest bardzo ważne, żeby go dobrze zrozumieć.
0: Właśnie, to jest to, o co chciałam też zapytać, że kocia mowa to nie tylko fonia, to nie tylko wizja, to nie tylko ta strefa zapachowa. to jest też i właściwie to się właściwie łączy, szereg sygnałów mimicznych, tak jak ja Państwu wymienię, na przykład ułożenie szpar ocznych, wibrysów, czy napięcie mięśni kociej twarzy, korzystam z opracowania Pani Małgorzaty i to, co Pani powiedziała przed chwilą, że nie można czytać, czy nie powinno się czytać w cudzysłowie, kota po kawałku. Czyli jeśli Pani Małgorzato, kot jest całością, to jak łączyć te w cudzysłowie kropki, żeby potrafić spojrzeć na kota holistycznie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby być wpuszczonym do jego świata pod względem tego gadania z kotem.
1: Tutaj rzeczywiście troszeczkę nam pomaga internet, ponieważ mamy sporo różnych poradników, sporo różnych aplikacji nawet, które pomagają odczytać właśnie kocie sygnały. Taką bardzo ciekawą aplikacją, czy też stroną internetową jest strona dotycząca kociego grymasu twarzy, a właściwie skali tego grymasu, czyli to jest akurat taka angielska strona o nazwie Feline Grimace Scale. I tam możemy sobie poobserwować różne wyrazy twarzy kociej, ale również w kontekście ułożenia ciała, głowy, uszu, oczu i to wszystko zebrać w całość. To była w ogóle strona, która powstała po to, żeby ułatwić opiekunom rozpoznawanie złego samopoczucia u swoich zwierząt. Mhm. I to jest coś, na co w ogóle warto zwrócić też uwagę, że koty często ukrywają swoje problemy, ale z drugiej strony wysyłają takie mimowolne sygnały, z których my możemy odczytać, że na przykład kot gorzej się czuje, że kot jest w jakiejś słabszej kondycji, chociażby, że coś go boli. I tutaj troszeczkę nam takie poradniki pomagają. Są też takie słynne opracowania, które powstały już wiele, wiele lat temu, zostały wykonane przez takiego badacza kocich, w ogóle zwierzęcych zachowań o nazwisku Leyhausen i one funkcjonują pod nazwą tak zwanych kwadratów Leyhausena. Tam mamy rozrysowane, mamy dwa takie kwadraty dotyczące kotów. Jeden pokazuje nam głowę i mimikę kota, a drugi pokazuje nam sylwetkę, czyli jakby całe zwierzę. I one są takimi graficznymi obrazami, jak zmienia się zarówno właśnie kocia mimika, jak i kocia postawa od takiej pozycji całkowicie neutralnej, aż do, w zależności od tego, w którą stronę będziemy ten kwadrat czytać, albo w kierunku wzmożonej agresji, albo wzmożonego lęku. I tam możemy sobie też to poobserwować, w jaki sposób to wszystko się modyfikuje, więc tak naprawdę pierwszą rzecz, którą musimy tak zrobić ze swojej strony, kiedy chcemy się jakoś z tym kotem dogadywać, to musimy się nauczyć go obserwować, ponieważ jeżeli nie będziemy potrafili wyłapywać tych często bardzo subtelnych sygnałów, to nie będziemy w stanie też ocenić tak naprawdę, w jakim ten kot jest nastroju, jak się czuje, co próbuje nam przekazać. I to po naszej stronie jest spora część tej odpowiedzialności za sukces, bo to my musimy czytać. I tak naprawdę kociej mowy, tak koniec końców, w moim odczuciu nie da się nauczyć ani z książki, ani z filmiku, ani z żadnego kursu, tylko to jest wiedza, którą się zbiera latami, obserwując konkretne zwierzęta w konkretnych sytuacjach. Pamiętajmy właśnie o tym, że koty trzeba obserwować w sposób tak zwany kontekstowy, czyli jak kot się zachowuje w danej sytuacji, co go otacza, jaka jest ogólna, na przykład ogólne otoczenie, czy tak, ten kot jest w domu, czy jest w obcym miejscu, czy są obok niego osoby, czy też zwierzęta, które zna, czy sytuacja jest dla niego bezpieczna, czy stresująca.
0: Tak zwany kontekst, czy coś go, prawda? Kontekst, w którym kot się w danym momencie znajduje, to jest istotne.
1: Tak. Mhm. Czy ten kot jest na przykład w lecznicy, gdzie będzie się zachowywał zupełnie inaczej i bardzo często pod wpływem stresu będzie też wysyłał kompletnie inne sygnały. Mhm. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I oczywiście mamy takie poradniki, które mówią, jeśli kot ma luźne policzki, opuszczone lekko wąsy, lekko przymrużone oczy, już w uszy w pozycji neutralnej, to znaczy, że jest zrelaksowany. No okej, okay, w porządku, ale też właśnie nie możemy się zamykać w korzystaniu z takich stricte opisów, chociaż one, zwłaszcza dla osoby początkującej, bywają przydatne, bywają fajną wskazówką. Bo no, jeżeli ja widzę kota, który jest wbity w kąt pomieszczenia, ma szeroko otwarte oczy, jest skulony, ma bardzo powiększone źrenice, nastroszoną sierść i kiedy zaczynam się do niego zbliżać, to on syczy, no to nie trzeba być Einsteinem, żeby wymyślić, że ten kot nie chce kontaktu i raczej będzie zadowolony wtedy, kiedy ja zniknę z jego pola widzenia, a nie kiedy będę zmniejszać dystans, prawda? Więc niektóre sygnały są naprawdę takie oczywiste. Choć no ja też wiele, wiele lat pracując z opiekunami kotów, łapię się na tym, że część rzeczy jest oczywista, ale dla mnie, no a bo, dla tak, ludzi niekoniecznie.
0: Bo pani ma ogromną wiedzę i obszerną wiedzę. Ja też państwa odsyłam na stronę kocibehawioryzm.pl, gdzie pani Małgorzata prowadzi swojego bloga, gdzie pisze o sobie, gdzie opisuje przeróżne sytuacje, z którymi ma do czynienia. Jest to naprawdę kompendium wiedzy, z którego ja również miałam przyjemność skorzystać i też państwu o tym, mam nadzieję, dzisiaj opowiemy. Ale jeśli pani pozwoli, to ja tak troszeczkę podsumuję. Wiemy mniej więcej, jakie są rodzaje wysyłanych sygnałów. Wiemy też to, że koty dobierają metody komunikacji indywidualnie, dostosowując się trochę do nas, do konkretnego opiekuna człowieka, ale też mają takie niezwykłe głosowe zdolności adaptacyjne. Z własnego kociego doświadczenia wiem, że czasami udają płacz dziecka. Nawet kot w wieku 17 lat potrafi udać, że jest maleństwem. Wołają w cudzysłowie mama, gdy chcą nas do siebie przywołać. Czy mnie się wydaje, czy tak naprawdę jest?
1: Troszeczkę nam się wydaje w takich sytuacjach, dlatego że kot nie rozumie znaczenia ludzkich słów, nie ma możliwości zorientowania się, że akurat słowo mama jest słowem, na które będziemy reagować.
0: Przepraszam, przerwę na chwileczkę. Nie chodzi mi o to, że kot wymawia słowo mama, tylko jest takie w akcencie miałku, jest tak jakby wołał mamę. Jestem starym kotem, ale chcę udać trochę takiego bezbronnego, żeby coś w cudzysłowie wyłudzić. To miałam na myśli.
1: Aha, dobrze, bo okej, okay, to w porządku, bo faktycznie czasami ja się z kolei spotykam z taką interpretacją, że koty naśladują wręcz dźwięk słowa mama.
0: Rozumiem, to tego nie spotkałam.
1: Z tym się nie spotkałam. Opiekunów. I
0: z tym się
1: tutaj nie do końca możemy wyciągnąć taki wniosek, bo kot nie naśladuje ludzkich słów. Kot po prostu jest świetnym obserwatorem. I on doskonale wie, na jakie dźwięki my reagujemy.
0: Właśnie.
1: Tak samo jest z tym naśladowaniem, ewentualnym naśladowaniem płaczu dziecka, chociaż na przykład moje koty chyba nie byłyby w stanie naśladować płaczu dziecka, bo nigdy w życiu nie słyszały płaczu dziecka, więc tutaj nie miałyby skąd wziąć sobie wzorca, to jako taki przykład mogę podać, ale po prostu koty się orientują, co wzbudza naszą reakcję,
0: właśnie,
1: jakie dźwięki przynoszą tą interakcję, o którą kotu chodzi, szybciej, jakie wolniej, więc z których kiedy warto korzystać. I pod tym względem one nas po prostu rozpracowują.
0: Tak. Czytają jak z otwartej księgi. Pani Małgorzato, ile w tej chwili pani ma kotów? Bo ja śledzę losy kota Stefana, bo jest takim moim internetowym ulubieńcem, bo akurat na jego zdjęcia zawsze trafiałam, ale w tej chwili jaki jest taka główna ekipa kotów pani Małgorzaty?
1: Moje koty są w tej chwili 4 i tak już jest w sumie od lat, tylko skład się troszeczkę zmienia i ten aktualny skład to jest właśnie Stefan, który teraz 8 sierpnia obchodził swoje 19 urodziny. 19, bo 18 była świętowana w zeszłym roku.
0: 100 lat dla Stefana, co najmniej 100 lat, 100 lat i plus.
1: Od roku Stefan już jest pełnoletni. Drugą w kolejności kocicą jest Bunia, która w tym roku w okolicach września będzie kończyła lat 17. Później następny w kolejce jest Gacek, to jest Sfinks, który w tym roku skończył 7 lat pod koniec kwietnia. I najmłodszy jest Imbir. Imbir jest kotem rasy Selkirk Rex. taka dosyć mało znana rasa w Polsce. I wszystkie moje koty oczywiście są, jak to zwykła mówić, kotami ze śmietnika. To znaczy Bunia i Stefan są znalezieni po prostu na ulicy. Gacek i Imbir są kotami z adopcji, stracili poprzednie domy, no i w ten sposób trafili do mnie. I każdy z nich oczywiście jest inny i każdy z nich ma swój indywidualny sposób komunikowania się. I jako no, ich opiekunka, że tak powiem, we dnie i w nocy, na przykład po rodzaju miauknięcia, ja z drugiego końca domu wiem, który to jest kot i mniej więcej jaką ma sprawę. Więc jest to kwestia osłuchania się po prostu.
0: Rozpracowali panią po prostu, rozpracowały panią.
1: Tak, owszem. Natomiast to też jest dość ciekawe, że no właśnie nawet głosy tych kotów są inne i one się potrafią bardzo od siebie różnić. A no ja mogę sobie pozwolić na takie porównania i wyciąganie takich wniosków nie tylko ze względu na to, że przez długie, długie lata prowadziłam fundacyjny dom tymczasowy i tych kotów naprawdę mnóstwo się tutaj w mojej okolicy i w moim bezpośrednim otoczeniu pojawiło w tym czasie, ale również dlatego, że prowadzę również hotel dla kotów, gdzie opiekunowie przywożą mi swoje zwierzaki na czas jakichś wyjazdów czy innych tam perturbacji losowych, więc obserwuję też koty, które po prostu przychodzą do mnie tylko na krótki okres pobytu i naprawdę te dźwięki są bardzo różne, o ile w ogóle są, bo są takie koty, które wcale jakoś nie nadużywają tych sygnałów właśnie głosowych i są kotami cichutkimi i w ogóle ze mną nie rozmawiają. Może nie jestem wystarczająco dobrą partnerką do rozmów. Ja to szanuję takie podejście, ale z drugiej strony są też takie, które naprawdę potrafią zaskoczyć człowieka wydawanymi przez siebie dźwiękami. I no po prostu tego się trzeba nauczyć, do tego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast no jednak chyba więcej poznałam w życiu tych kotów, które gadają, niż tych, które są milczkami.
0: Pani często też podkreśla, żeby nie zmuszać kota do niczego i po prostu słuchać, co kot ma do powiedzenia człowiekowi.
1: Dokładnie tak, ponieważ no, trzeba zawsze pamiętać o tym i to jest takie podejście, które ja staram się bardzo propagować, że życie z kotem pod jednym dachem to jest sztuka kompromisu. Gdybym ja chciała mieć zwierzę, które wykonuje moje polecenia, to nie wybrałabym kota na pewno. Tutaj raczej działa to w drugą stronę, to znaczy no moje koty mają czasami dość wysokie oczekiwania w stosunku do mnie, a ja staram się im sprostać i być te pół kroku przed nimi, żeby nie zawieść zaufania moich kocich domowników. Ale
0: proszę, proszę.
1: Jest to dość po prostu specyficzny rodzaj relacji i trzeba sobie też z tego zdawać sprawę. Jak mówi stare internetowe porzekadło, kiedyś koty były bogami i nigdy o tym nie zapomniały, tak, więc powinniśmy to po prostu uszanować.
0: Dokładnie tak, a ja też chciałam humorystycznie dodać, że pies ma pana, ale kot ma służbę. I ja na przykład czuję się służbą mojego kota. Teraz jest właśnie moment, bo tak zastanawiałam się, kiedy to powiedzieć, w jaki sposób ja trafiłam do pani, bo pewnie państwo usłyszeliście w tej piosence wprowadzającej, że zapraszamy na audycję Justyna i kot Brunio. Kot Brunio dalej żyje i kot Brunio był jakby takim łącznikiem, jest między panią Małgorzatą a mną, bo ja adoptując Brunia z palucha, Brunio miał żyć zresztą 3 dni, a żyje już prawie 3 rok i miał naprawdę bardzo wiele chorób. Był triaditis, czyli no, trzustka, wątroba, nerki, woreczek żółciowy właściwie do wymiany, przetoka, początki sepsy, żółtaczka. I tak Brunio po kolei przez to wszystko przechodził i pokonywał. Dodatkowo w domu dowiedziałam się, że kot Brunio jest głuchy. To jest mój pierwszy w życiu niesłyszący kot i ja na początku nie wiedziałam, co się dzieje, że on nie reaguje tak jak inne koty i wreszcie trafiłam w internecie na koci behawioryzm, na panią Małgorzatę i tam była historia koteczki Kiwi, którą, jak pozwolicie państwo i pani, dzisiaj wspomnę i zacytuję to, co pani Małgorzata napisała o koteczce Kiwi, która która pewnie gdzieś tam nad nami teraz czuwa i nas uczy z tego miejsca, gdzie w tej chwili jest. Czytam teraz to, co pani Małgorzata napisała. Do mojego domu Kiwi trafiła w styczniu 2011 roku, mając 6 miesięcy i była w cudzysłowie kiwaczkiem, bo miała zaburzenia równowagi, ale okazała się również głucha. Niesłyszące koty w swoim w cudzysłowie kalectwie są niezwykłe. Przede wszystkim dlatego, że to zwierzaki całkowicie bezstresowe, że słuch jest przede wszystkim zmysłem ostrzegającym o zagrożeniach, a skoro nie ma ostrzeżeń, to nie ma i niebezpieczeństwa. Dlatego też głuche koty zazwyczaj nie przejmują się i niczego nie boją, a to czyni z nich wspaniałych towarzyszy. To, co było też fantastyczne w Kiwi, to, że Kiwi mówiła, że miauczała, burczała, skrzeczała. Nie wiemy, czy sama siebie słyszała, na pewno odczuwała jakieś wibracje, ale z czasem Kiwi świetnie nauczyła się też porozumiewać z ludźmi i doskonale opanowała kilka istotnych gestów, co pozwalało nam wypracować podstawową komunikację migową. I ja też, pani Małgorzato, jestem bardzo pani wdzięczna za wypracowanie komunikacji migowej bruniowo-justynowej, bo ona daje radę. Natomiast jeśli słuchają nas, a mam nadzieję, że tak, opiekunowie kotów niesłyszących w różnym wieku, bo też ten koci staruszek niesłyszący, na przykład z początkiem demencji, inaczej może reagować, bo ten mój Brunio się buntuje przeciwko językowi migowemu, on sobie zapamiętał 2-3 gesty, a co do reszty mówi do mnie, co ty tak machasz. Mówię teraz śmiejąc się. Ale gdyby pani miała coś doradzić osobom, opiekunom kotów starszych niesłyszących, jak ten język migowy wypracowywać, jak w ogóle postępować z takim kotem, jak się z nim bawić?
1: Z kotem starszym niestety najczęściej komunikacji migowej już się nie da wypracować, no jeżeli głuchota jest jednym z objawów demencji. Mm-hmm. Dlatego, że zespół zaburzeń poznawczych, czyli tak zwany CDS, Cognitive Disorder Syndrome, to jest zaburzenie dotyczące funkcjonalności mózgu, które upośledza między innymi proces uczenia się i zapamiętywania. Mm-hmm. Czyli nie jesteśmy w stanie kota, którego mózg wszedł już w proces demencyjny, skutecznie uczyć nowych rzeczy, bo on nawet nie pamięta tych starych.
0: Tak.
1: Więc niestety, jeśli chodzi o koty dotknięte zaburzeniami demencyjnymi, to tutaj oczywiście zawsze warto próbować, bo może akurat nam się to uda, ale niestety no, statystycznie do tego podchodząc, nasze szanse są zbliżone do zera, bo to jest już po prostu mózg, który przechodzi przez procesy, które go degenerują. I w przypadku kotów starszych, zwierząt starszych, możemy oczywiście starać się spowalniać te procesy, bo powstrzymać ich niestety nie możemy. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku starszych ludzi.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć.
1: Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wygrać z demencją, nie jesteśmy w stanie wygrać z chorobą Alzheimera, a badania nad starzeniem się mózgu ssaków, w tym między innymi kotów, pokazują, że tak naprawdę procesy degeneracyjne, do których tam dochodzi, są bardzo zbliżone do tych, które obserwujemy u ludzi, czyli też na przykład mamy złogi amyloidowe, mamy to utrudnione przewodnictwo w mózgu, więc no, tutaj nie mamy na ten moment na to lekarstwa, a wszystko to, co się właśnie między innymi dzieje w takim staruszku, później jest tego efektem. Możemy takiego kota wspierać, są do tego czy odpowiednie środki farmakologiczne, czy też suplementacyjne i na pewno warto to robić. I w moim poczuciu każdy kot, który kończy 15 lat, powinien być już objęty takim wsparciem o charakterze geriatrycznym, które między innymi będzie miało za zadanie stymulowanie tego mózgu i spowalnianie tych procesów starzenia się przede wszystkim poprzez odpowiednio dobraną suplementację, która będzie u takiego kota wdrażana. Ale jeżeli ten kot nam ze starości ogłuchnie, to najczęściej właśnie niewiele już możemy z tym zrobić.
0: Mm-hmm. A jeżeli kot był na przykład głuchy od urodzenia, trafił do nas już w tym wieku, czy bardzo młodym, czy już wkraczający w dorosłość, to w jaki sposób rozmawiać z kotem, który nas nie słyszy?
1: Przede wszystkim staramy się takiego kota możliwie mało zaskakiwać, dopóki on się też nie przyzwyczai do nas, nie nauczy się życia w tym domu. I ja na przykład po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że w naszej psychice jest coś takiego, że my jesteśmy nastawieni na to, że gadamy do swoich kotów. I nie robi nam różnicy, że ten kot nie słyszy.
0: Tak,
1: Kiwi żyła
0: dokładnie
1: ze mną ponad 12 lat. Niestety pokonała ją koniec końców niewydolność nerek, czyli taka choroba, która no, jest dosyć popularna i powszechna wśród współczesnych kotów domowych. I koniec końców no, przegraliśmy tą trudną walkę, no ale dalej było to 12 naprawdę wspaniałych, cudownych, wspólnych lat. I ja przez te 12 lat do niej gadałam, chociaż nie miało to zupełnie żadnego sensu. Ale coś takiego jest w nas, kiedy widzimy kota, że
0: tak,
1: zaczynamy
0: odruch
1: z niego mówić. I to jest zresztą dość ciekawy temat. Ja sobie pozwolę tylko na taką króciutką dygresję, bo tak naprawdę dla tych kotów, które nie słyszą, to nasze gadanie to nie jest problem. Ale te koty, które słyszą, często są przez nas tak przegadane, że one naprawdę mają nas dosyć.
0: I to jest bardzo ważne, co pani mówi, że można przebodźcować kota naszymi nawykami ludzkimi.
1: Tak, i kiedy ja prowadzę, bo mam tę przyjemność, że prowadzę zajęcia na takich studiach podyplomowych na moim autorskim kierunku dotyczącym behawiorystyki kotów i zaczynam te zajęcia i właśnie rozmawiamy z słuchaczami w każdym kolejnym roku o tym, jak właśnie to nasze kocioludzkie życie wygląda, to moi słuchacze, moi studenci dostają ode mnie takie ćwiczenie. I to ćwiczenie mówi: przez 8 godzin w ciągu dnia nie odzywaj się do swojego kota. Kontroluj to, co robisz, co mówisz i przez 8 godzin do niego nie gadaj i zobacz, co będzie. I wnioski są bardzo ciekawe, bo oczywiście pierwsza rzecz, która się pojawia od razu, to jest pytanie, czy może być w nocy. Ja mówię, nie, nie może być w nocy. Musi być w ciągu dnia. To, że wy idziecie spać, to nie jest zrealizowanie tego ćwiczenia. Wy macie się normalnie zachowywać, ale nie zagadywać swoich zwierząt. I teraz po pierwsze, najczęściej ci ludzie się później przyznają do tego, że polegli na tym ćwiczeniu, że po prostu gdzieś tam sami się nie dopilnowali. I to tylko pokazuje, jak bardzo my mamy zakorzenioną tą komunikację wokalną właśnie. Ale z drugiej strony są też ciekawe obserwacje ze strony kotów, bo bywają takie koty, które jak my przestajemy nagle do nich mówić, to one najpierw są bardzo takie zrelaksowane, zadowolone i widać, że po prostu sobie zaczynają wypoczywać w naszym towarzystwie dużo bardziej wydajnie, ale po kilku godzinach zaczynają się czuć zaniepokojone. I to one przychodzą i zaczynają nas zagadywać na zasadzie takiej, jakby chciały zapytać, ej, wszystko z tobą w porządku? Tak. Bo się od 6 godzin do mnie nie odezwałeś.
0: Tak. I wszystko zależy od okoliczności konkretnego kociego przypadku i ludzkiego przypadku. Celowo użyłam słowa przypadek w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa w kontekście kocim, ale tutaj na zasadzie, że wszystko jest sprawą indywidualną. Nasze zachowanie, ich zachowanie, po prostu musimy się, tak jak w każdym związku, dograć.
1: Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o te koty niesłyszące, to właśnie pierwsza rzecz, na którą musimy uważać, to no, nie musimy kontrolować tego, że do nich mówimy, no bo one jakby nie są pod wpływem naszej mowy. Ale dobrze jest wypracować taki system, żeby na przykład nie budzić tego kota z drzemki w sposób nagły, bo on też często nie słyszy, że my do niego podchodzimy. Więc takie gwałtowne wybudzenie może być dla niego stresujące. Właśnie zbliżanie się do takiego kota może powinno być w taki sposób zaplanowane, żeby ten kot w miarę możliwości nas widział, że my do niego podchodzimy.
0: I pani Mokro, to był mój błąd z Bruniem, bo ja nie wiedząc, że on jest niesłyszący, podchodziłam na przykład z miseczką od tyłu, kładłam miskę, on wyskakiwał prawie pod sufit, bo on po prostu mnie nie słyszał. I w momencie, kiedy był ogromny huk za oknem, a on sobie spokojnie leżał, wtedy się zastanowiłam, że coś chyba jest nie tak.
1: I to są właśnie takie drobne sygnały, które my jako opiekunowie musimy odczytywać, wyłapywać i jeszcze potem wyciągać z nich wnioski. Więc
0: Właśnie.
1: naprawdę bycie opiekunem kota to jest praca 24/7. To tutaj nie ma od tego urlopu.
0: Dokładnie,
1: więc,
0: dokładnie.
1: Więc właśnie nie zaskakujemy tego kota, nie doprowadzamy do sytuacji, w których on się może wystraszyć. Natomiast jeżeli chcemy wypracować na przykład komendy takie już migowe, czyli pokazać kotu pewne rzeczy i skojarzyć na przykład nasze gesty z konkretnym efektem, który po nich następuje albo ma nastąpić, to powinniśmy je sobie bardzo dobrze przemyśleć, zanim zaczniemy tą pracę, ponieważ tutaj praca musi być bardzo konsekwentna. Czyli jeżeli ja sobie wypracuję gest, który ma pokazać kotu, jakby zastąpić komendę chodź do mnie, to zawsze musi być ten sam
0: ten
1: gest.
0: Sam.
1: Czyli jeśli ja na przykład wtedy uderzam sobie, klepię sobie nogę otwartą dłonią, to zawsze powinnam robić to dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli myśmy mieli taką sytuację, mieszkając w wysokim kamienicznym mieszkaniu, że koty miały zamontowane półki na ścianie i na najwyższej z tych półek był koszyczek i w koszyczku Kiwi bardzo lubiła sobie spać. Ale ten koszyk był tak wysoko, że żeby się do niego dostać, trzeba było brać drabinę. Więc żeby ją stamtąd zaprosić na dół, bo na przykład coś było potrzebne, chociażby no, już w tym ostatnim okresie życia wiązało się to z regularnym podawaniem różnego rodzaju leków i suplementów, to schemat wyglądał tak, że jeśli ona spała w koszyku, a koszyk był nad drzwiami do pomieszczenia, to ja podchodziłam sobie na dół i tak bardzo delikatnie, nie jakoś tam intensywnie, tylko tak z wyczuciem, po prostu 3 razy stukałam we framugę. Wtedy ona się budziła, wystawiał się z góry taki koci łebek, taki peryskop w dół i ja wtedy miałam opracowany gest prawą dłonią, taki ruch mniej więcej 1/4 koła i to oznaczyło zejść. I ona wiedziała, że jeżeli następuje ta sekwencja, tak, czyli 3 stuknięcia plus ruch zejść, to znaczy, że ja ją zapraszam na dół i najczęściej to nawet działało. Natomiast też musimy się liczyć z tym, że to kolejna internetowa mądrość. Koty to są takie zwierzęta, które odbiorą wiadomość i skontaktują się w wolnym terminie.
0: Dokładnie tak. Pani też
1: Więc
0: bardzo
1: nie
0: ładne.
1: Każda komenda będzie działała zawsze i natychmiast. I też to jest kocie prawo, więc no musimy sobie to gdzieś z tyłu głowy mieć.
0: Tak, i pani też użyła bardzo ładnego słowa w kontekście opowieści o Kiwi, że pani zapraszała ją z tego koszyczka na dół. To nie było wezwanie, to nie było, to było zaproszenie. No, kot nie ma pana. Nie ma szans. Jest
1: Dokładnie
0: indywidualistą.
1: Tak.
0: Zastanawiam się jeszcze nad takim przypadkiem. W tej chwili przyszło mi to do głowy, bo mając do czynienia też na wolontariacie ze starszymi kotkami, kotami, kociczkami, które są i niesłyszące, i niewidome. I czasami muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, w jaki sposób taki kot potrafi sobie radzić. Jasne, że w tym momencie mówimy o warunkach schroniskowych, niedomowych, ale też znając warunki w domu, te koty bardzo szybko potrafią znaleźć swoją przestrzeń i ta kocia inteligencja potrafi w odpowiedni sposób przestawić się na właściwe jej tryby. Czy mam rację, czy się mylę?
1: Tak, jak najbardziej ma pani rację i to się też wiąże z tym, że po pierwsze, koty mają znacząco lepsze zmysły od naszych. I nawet jeśli któryś zmysł nie domaga, czy też w ogóle nie funkcjonuje, tak jak chociażby w przypadku kota totalnie niewidomego, czy też kota całkowicie niesłyszącego, to wtedy inne zmysły przejmują funkcję tego zmysłu, który nie domaga. W przypadku Kiwi kluczowym zmysłem był węch. Skoro nie słyszała, to dla niej cały świat był mapą zapachów i jeśli na przykład przyniosło się do domu coś nowego, to wszystkie inne koty podchodziły, wąchały, no dobrze, fajnie, coś tam pachnie, a ona przy tej samej rzeczy potrafiła spędzić 20 minut bardzo intensywnego wąchania, zbierała sobie wszystkie informacje w ten sposób i to już jej wystarczało. I ona też w ten sposób z jednej strony poznawała świat, a z drugiej strony tworzyła sobie taką mapę bezpieczeństwa. Z kolei koty niewidzące najczęściej nadrabiają słuchem. Mm-hmm. No dramat to jest kot, który i nie widzi, i nie słyszy. To wtedy naprawdę
0: tak,
1: jest ciężko.
0: I powiem szczerze, ale wejdę pani w słowo, że miałam z takim kotem do czynienia tylko jako wolontariusz, nie jako, jako behawiorysta, bo nie jestem behawiorystą. Natomiast to była kotka ze schroniska, która nie widziała, nie słyszała i z tego względu, że była kotką już zaawansowaną wiekiem, bo ona ma 17 lat, jeszcze siadał jej węch. I proszę sobie wyobrazić, że ona dziarsko radziła sobie w tej przestrzeni tak, jak umiała, do tego stopnia, że zapamiętała sobie, że z którejś z klatek poszła w jej kierunku jakaś zaczepka. I ona podchodząc do krat już syczała w tym kierunku, bo zapamiętała. Stamtąd nadeszło coś, co jej nie odpowiadało, a tam był inny kot, który jakoś widzący i słyszący, który tak na nią reagował. Natomiast tak, jest to bardzo trudna sytuacja i wtedy jest pytanie, jak taki kot trafi do nas? Stary, niesłyszący, niewidzący i jeszcze z tym węchem, nie najlepszym ze względu na wiek, jak sobie z nim radzić i czy na przykład może bać się innych kotów? Chyba może, prawda?
1: Tak na... Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z nim radzić, bo to jest tak indywidualny przypadek, że na to nie ma ogólnych wytycznych. Mhm. Natomiast trzeba też brać pod uwagę taką możliwość, że zwierzę z odciętymi zmysłami nie musi, absolutnie, ale może niestety popadać w zaburzenia lękowe, no bo nie jest w stanie analizować i oceniać świata, który je otacza, więc może być tak, że po prostu będzie się czuło w tym świecie bardzo zagubione i wręcz czasami może się zdarzyć tak, to jest już oczywiście procent z procenta, tak, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że taka agresja może się przerodzić w taki lęk może się przerodzić w agresję lękową. Mhm. Czyli to zwierzę, nie wiedząc, czego się spodziewać, będzie się bronić przed wszystkim. No i to już są naprawdę dramatyczne przypadki, co też pokazuje nam, jak taka komunikacja na różnych poziomach jest kluczowa dla dobrostanu. I skoro już tak zahaczyłam o tą agresję, to z kolei mnie przyszła do głowy taka rzecz bardzo ważna, o której mam wrażenie ciągle zbyt mało się mówi, a mówić o tym trzeba, bo to jest naprawdę niezwykle istotna kwestia. Mianowicie, komunikacja, żeby działała, musi być prowadzona w obie strony. Czyli to nie może być tak, że tylko kot wysyła sygnały, a my gdzieś tam nawet może je odczytujemy, ale jakby nic z tym dalej nie robimy, tylko komunikacja działa wtedy, jeśli jedna strona wysyła wiadomość, druga strona ją odczytuje i reaguje, czyli odpowiada w sposób również zrozumiały dla swojego adwersarza. I jest ten przepływ informacji. Przepływ informacji musi być w obie strony, żeby to działało. Natomiast mnie się niestety wielokrotnie zdarzyło w ramach moich różnych doświadczeń zawodowych trafiać na takie przypadki, gdzie właśnie na przykład zwierzę było agresywne, tak? Zgłaszano do mnie zwierzę agresywne i rzeczywiście u tego kota można było te zachowania zauważyć, one występowały, one miały miejsce. Ale w toku później analizowania tej sprawy, zbierania wywiadu i tak dalej, okazywało się niestety w części z tych przypadków, że to były zwierzęta, których po prostu nikt nie słuchał i których komunikaty były ignorowane, a tym zwierzętom na przykład, nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa, że działa im się krzywda, bo to nie były zwierzęta, które ktoś celowo krzywdził, ale były to zwierzęta, których jakby potrzeby nie były respektowane, tak? Taki najprostszy przykład z sufitu. Dziecko chce przytulić kotka, kotek daje sygnał, że nie ma na to ochoty, ale w sumie rodzic mówi, nie, no co tutaj kot będzie wymyślał, chodź przytul sobie tego kotka i przytrzymuje tego kota po to, żeby dziecko sobie go mogło przytulić. Czyli potrzeba tego kota do tego, żeby nie być przytulanym, jest absolutnie tłamszona. I zupełnie jego nastawienie, jego emocje są kompletnie pominięte, nie brane pod uwagę, bo ważniejsze jest to, że dziecko chce sobie przytulić kotka, tak?
0: Tak.
1: Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce raz, no to nie jest to dla kota miłe doświadczenie, ale jest spora szansa, że to się, brzydko mówiąc, rozejdzie po kościach. Ale jeśli taka sytuacja zdarza się nagminnie, to ten kot w pewnym momencie, widząc to dziecko, czy też duet rodzic plus dziecko, które się do niego zbliża, on już nie będzie syczał, on już nie będzie warczał, on już nie będzie ostrzegał, on po prostu zacznie gryźć. Dlatego, że jego sygnały nie zostały odczytane.
0: Tak, zostały zlekceważone po prostu.
1: Tak, więc zwierzęta, które wchodzą w system konfrontacyjny, to są bardzo często zwierzęta, których po prostu nikt nie słucha.
0: Tak.
1: I takie zwierzaki w ramach na przykład pracy behawioralnej uczy się na nowo tego, że ich potrzeby, ich sygnały, ich komunikaty znowu są respektowane. I ja wtedy zawsze o tym mówię, że taki kot jakby uczy się mówić na nowo, bo on dopiero widzi, że kurczę, wysyłanie tych informacji jednak ma sens. Bo po drugiej stronie jednak mimo wszystko ktoś zaczyna reagować. I później to, jak taki zwierzak się otwiera, to jest niesamowite doświadczenie, niesamowity widok. Natomiast smutne jest to, że w ogóle taki proces trzeba prowadzić.
0: Tak. Ja teraz tak chciałam troszeczkę z uśmiechem zadać to pytanie pod kątem właśnie komunikacji i potrzeb kocich, tego słowa, którego pani użyła, że zaprasza pani Kiwi, w tym słowie jest szacunek. O 7 życzeniach każdego kota, gdyby potraktować te 7 życzeń troszkę metaforycznie, ale też i holistycznie, nie tylko mówiąc o komunikacji. Myślę, że szacunek, prawda?
1: Tak.
0: Umiejętność otwarcia na jego potrzeby, jego język. Nawet jeżeli my spotykamy na przykład drugiego człowieka, którego języka nie rozumiemy, to też otwórzmy nasze inne zmysły, żeby chcieć wczuć się w potrzeby tej drugiej istoty. Jakie jeszcze innych 7 życzeń mogłaby pani nam podać, nam kociolubom i zwierzolubom?
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tym, że kot jest zwierzęciem. On nie jest małym człowiekiem, od którego my mamy nagle oczekiwać ludzkich zachowań, tylko to nadal jest zwierzę ze swoimi potrzebami, ze swoimi instynktami, ze swoimi wymogami. Nie zmuszajmy kotów do tego, żeby przestały być sobą. To też w moim poczuciu łączy się z takim szacunkiem do tej drugiej strony. No a niestety często dla własnej wygody, no bo to głównie o to chodzi, ludzie wymyślają różne przedziwne rozwiązania, które starają się implementować do tego kociego świata bez poszanowania tych kocich potrzeb i bez zastanowienia się, dlaczego ten kot się zachowuje tak, a nie inaczej i też dlaczego, albo inaczej, w jaki sposób kot będzie pewne rzeczy odbierał. Miałam taką sytuację ostatnio, kiedy zwróciła się do mnie osoba, która swojemu zwierzęciu zarezerwowała wraz z sobą bilet lotniczy na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie, bo ta osoba lubi wyjeżdżać za granicę na urlop.
0: Ale to ona lubi.
1: No właśnie. I była przekonana, że ponieważ jej zwierzę lubi podróżować, czyli pojechać autem z punktu A do punktu B, jest odważne i otwarte, no to przecież co to za problem, żeby się razem wybrali na wakacje. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, obca dla tego zwierzaczka i narażającego na olbrzymią ilość konsekwencji, których oczywiście część może się w ogóle nie wydarzyć, ale jeśli się już wydarzą, to to będzie nasza odpowiedzialność, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji.
0: Tak.
1: I po takiej dłuższej rozmowie ta osoba się dość mocno zreflektowała i stwierdziła, że no faktycznie pewnych kwestii w ogóle jakby nie wzięła pod uwagę, właśnie troszeczkę dlatego, że zapominamy, że koty są kotami,
0: kotami.
1: Tak.
0: Tak, i bardzo też przeżywają wszelkiego rodzaju zmiany i są na tyle wrażliwymi istotami, że nie zawsze potrafią w naszym ludzkim języku tę wrażliwość naszym ludzkim językiem i tymi naszymi ludzkimi znakami pokazać, ale wszystko bardzo, bardzo głęboko przeżywają. I warto pamiętać, że kot to dla nas ludzi też stan umysłu. Starajmy się być otwarci na to, co one nam mówią.
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą no, też musimy brać pod uwagę to, że zwierzaki mają swoje potrzeby, ale mają też swoje ograniczenia. I my nie jesteśmy w stanie pewnych koncepcji im wytłumaczyć. Nie jesteśmy w stanie siąść z kotem po dwóch stronach stołu, jakkolwiek bardzo byśmy tego często nie chcieli. No, ale nie możemy po prostu usiąść i pogadać i pewnych rzeczy sobie nawzajem wytłumaczyć. Więc to, co dla nas może być zjawiskiem zrozumiałym, przewidywalnym i przede wszystkim taką sytuacją, w której znamy efekt, wiemy, do czego dana sytuacja prowadzi, dla kota może być to zupełnie na odwrót, niezrozumiałe, zaskakujące, przerażające. Najprostszym przykładem jest paradoksalne przecież dla nas zupełnie nie stresujące wyjście do lecznicy.
0: Tak.
1: My wychodzimy z kotem do lecznicy i wiemy, co się wydarzy mniej więcej. No wiadomo,
0: dokładnie.
1: Pomijam tutaj jakieś doraźne sytuacje, jakichś wypadków czy innych takich trudnych momentów, ale jeśli to jest rutynowe wyjście na jakieś badania czy na profilaktykę, kot ma zostać na przykład zaszczepiony, czy po prostu musimy wykonać jakieś kontrolne czynności, czy nawet idzie na jakiś prosty zakup.

0: Radio Praga.
1: Wszystko będzie dobrze.
0: Tak.
1: Jemu w tym momencie się wali świat.
0: Tak, bo jego teraz jest tu i teraz. Tu i teraz.
1: I z drugiej strony jest to przepiękna cecha, której my często albo nie potrafimy w sobie odnaleźć, albo właśnie ją gubimy, zatracamy. I ja zawsze wtedy mam przed oczami taki obrazek, on akurat jest z udziałem psa, ale myślę, że tutaj kociarze się na mnie nie obrażą, że go przytoczę. To był taki rysunek, gdzie stał pan ze swoim pieskiem w trakcie spaceru i były takie chmurki narysowane nad ich głowami. Stali na takiej łące, gdzie było słoneczko, drzewo, jakiś ptaszek i chmurka nad głową tego człowieka była wypełniona różnymi, bardzo widać było, że trudnymi, czy emocjami, czy rzeczami. No mnóstwo rzeczy się tam działo. A chmurka nad głową tego psa to było to drzewko, to słoneczko i ten ptaszek.
0: Tak.
1: I to jest to, czego ja zazdroszczę moim kotom, że one właśnie są tu i teraz. One się nie przejmują, nie zastanawiają na wyrost. One sobie żyją tym, co je otacza. Myślę, że ich największe jakieś takie problemy na przyszłość to są takie, kiedy będzie obiad. I na tym kończymy. Co oczywiście też nie chciałabym, żeby wybrzmiało w ten sposób, że koty to są zwierzęta, które nie mają problemów, bo cała praktyka behawioralna pokazuje, że no, są to naprawdę skomplikowani pacjenci. Zresztą nie tylko koty. To samo możemy powiedzieć o psach, o koniach, o wielu innych gatunkach. I naprawdę w tych głowach potrafi się dziać bardzo dużo, ale jeśli właśnie zapewnimy tym zwierzętom spokój, dobre warunki, odpowiednią opiekę, jeśli zadbamy o spełnienie tych potrzeb, to my rzeczywiście dążymy do tego stanu, gdzie w tych kocich głowach może nie będzie koniecznie drzewko, słoneczko i ptaszek, ale myślę, że może tam być słoneczko, legowisko i miseczka.
0: Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gdzie Panią można znaleźć w internecie? Bo Pani działa bardzo wielotorowo. Są szkolenia, jest uczelnia, jest hotel dla kotów, jest też pomoc bezdomnym zwierzętom. Ja podam stronę kocibehawioryzm.pl. Tam ja Panią znalazłam. I tam też jest kontakt do Pani, prawda? Zawarty w zakładce.
1: Tak, jak najbardziej. Pod tą samą nazwą, czyli kocibehawioryzm.pl, funkcjonuję również w mediach społecznościowych. Mam swoje konta i na Facebooku, i na Instagramie, więc można mnie tam obserwować. Fakt faktem, że teraz w tym okresie wakacyjnym dzieje się tam troszkę mniej, ale staram się już wrócić powolutku do takiego bardziej regularnego trybu wrzucania tam różnych informacji. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, jest fanem sfinksów, to na Instagramie funkcjonuje również profil, który nazywa się Kosmita w bananie i jest
0: Pięknie.
1: to profil mojego Gacka. A dlaczego Kosmita w bananie? Dlatego, że kiedy Gacek do mnie trafił, sfinksy są kotami, które często marzną i potrzebują takich swoich domków, różnego rodzaju kryjówek, mięciutkich, cieplutkich, w których mogą się chować. I Gacek właśnie przyjechał do mnie z takim olbrzymim pluszowym bananem. A ponieważ wygląda jak UFO, więc stąd nazwa Kosmita w bananie. Jeśli ktoś ma ochotę, to tam również można nas zaobserwować z takiej troszeczkę innej strony.
0: Bardzo pięknie, a ja, ponieważ wiem, że też pani Małgorzata pomaga wielu bezdomnym kotom i sama ma znajdki i adopciaki, to ja obiecałam sobie, że w każdej audycji, którą będę miała przyjemność poprowadzić, powiem chociaż o jednym kocie, który czeka na dom. Teraz to, co Państwo słyszeliście o tej kociczce, która nie słyszy, która nie widzi, ma kłopoty z węchem, ta kociczka istnieje, czeka wciąż na dom, ma na imię Justysia i czeka w schronisku na Paluchu, czeka bardzo długo, jest kotką czarną, piękną, czarną, przytulalną, proludzką, która uwielbia się przytulać i być może los i szczęście uśmiechnie się do niej na tyle, że będzie miała taki pierwszy dom w swoim długim kocim życiu, bo te poprzednie, o ile były, to nie zdały egzaminu. Ja sama miałam ogromną przyjemność Justysię poznać i odbywałam z nią wiele, wiele niedzielnych dyżurów i będę bardzo za nią tęsknić. Jeżeli znajdzie dom, ale też się będę bardzo cieszyć, jeśli tak się stanie. Jej zdjęcia też są na stronie schroniska na Paluchu. Bardzo proszę, zobaczcie Justysię. Jeżeli nie możecie jej adoptować, to podajcie tę informację dalej. A ja jeszcze

0: Jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, technik weterynarii, dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka i fantastyczny człowiek. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk była moim gościem. Raz jeszcze pani Małgorzato dziękuję za dziś i dziękuję w imieniu swoim i Brunia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Brunia. Trzymam kciuki za domek dla Justynki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. A że mówi się, że dom bez kota jest tylko mieszkaniem, to dla nas wszystkich, dla pani Małgorzato, dla naszych wszystkich kotów, które znamy i których nie znamy, muzyka z dedykacją w środku tej piosenki. Hanna Banaszak, a ja nazywam się Justyna Tawicka i do zamiałczenia. Dzięki bardzo.

pst do ucha, najbardziej sen nebo sen. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Bebi yarım.

0: Elektromechanik.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Dankeschön!
1: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.
2: Well, you see, I have no time for this idea that electronic music, it has no soul. I mean, in the best synthesizers we make, we always include a fully working soul. Obviously, these instruments on top of the range, very VIP. But we always make sure we give prototypes to a band, like Faithless, for instance.

今からバックステージの方に。

0: Electrochillout, Radio Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
3: Radio Praga.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczymy Fedroniarz Władek, odlewając się na ścianę na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie siadł na mysz bagatem. No to się jeszcze łapię w normach, ale co świat zrobił teraz, to dla mnie prawdziwa chłosta. Jadę na uczelnię, myślę sobie, zwykła środa, i nagle ją dostrzegam, cholera, znowu ona. I widzę, że nie tylko ja widzę jej postać. Stoimy sobie we trzech i co nam rodzi po twarz? To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju. Jako

Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Madryt, Oslo, Paryż. Lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz. Dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje. Widzę je wszędzie, jak prawdę głoszą. Czasem to bon mot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie pierwszy.

0: Electro Chill Out w Radiu Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

mixtures for each.

get 'em down. Everybody just get 'em.

takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja, ani

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.